0: Na zegarach jest już 6:00.
1: Tak zwani patostreamerzy mogą trafiać do więzienia, jest nowe prawo. Naukowcy mówią, że tegoroczny maj był wyjątkowo gorący, a konsumenci widzą, że tegoroczny bób jest wyjątkowo drogi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby. Za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
2: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2608 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
1: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernikus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
3: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
1: Skutki możemy czuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
4: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
1: W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
1: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Kosztuje budżet państwa miesięcznie 1,6 mld złotych. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
6: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
7: Jakie są ceny?
6: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
1: Rolnicy mówią, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
10: Synoptycy prognozują, że dziś możemy spodziewać się maksymalnie 18 stopni. No i o poranku jak na razie jeszcze tych chmur sporo, choć jest szansa na rozpogodzenia i przejaśnienia, że to słońce do nas wyjrzy i że też trochę dziś odpoczniemy od tego deszczu. I za to trzymajmy kciuki.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
10: 5 minut po godzinie 6 startujemy. To Radio Sochaczew na dzień dobry. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No to gramy.

czasem takie wcześniejsze przyjście do pracy ma jednak swoje zalety, jak nikt nie słyszy, kiedy to na pełny głos śpiewa się. No takie przeboje. Wiktor Waligura i jego 4 pory roku już za nami. To 12 minut po godzinie 6 i Radio Sochaczew na dzień dobry w piątek 12 czerwca. Tak jesteście na przykład w drodze do pracy, to proszę bardzo, macie kolejne przeboje te o poranku pobudzające i które też można sobie ponucić. No to dajcie głośniej.

0: Pale Licho, czyli Wiktor Dyduła. 18 minut po godzinie 6. Radio Sochacz FM na dzień dobry i 12 dzień czerwca, który mamy w kalendarzu. Piątek, 163 dzień tego roku, 202 dni pozostały nam do jego zakończenia. Dziś świętują panowie Mieczysław oraz Onufry. No to z okazji imienin przesyłamy te najserdeczniejsze życzenia. A jeżeli chodzi o nietypowe święta, które także można celebrować, to na przykład mamy Święto Służby Ochrony Państwa, Dzień Stylisty Paznokci czy Międzynarodowy Dzień Falafela. To jeszcze zerknijmy na te wydarzenia z 12 czerwca, co na przestrzeni lat się działo. W 1958 w Oregon City na świat przyszła piosenkarka Meredith Brooks. W 64 z kolei Nelson Mandela został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. W 65, czyli dosłownie rok później, Beatlesi otrzymali z rąk królowej Elżbiety II ordery Imperium Brytyjskiego. No a 3 lata później od tej daty, czyli w 1968, swoje miejsce miała premiera horroru Dziecko Rozmery w reżyserii Romana Polańskiego.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

I dobrze się tego słucha o poranku Ray Daltona. 27 minut po godzinie 6. Gypsy Kings za chwilę wśród tych przebojów, które dla was mamy. Daria Zawiałow, czy Justin Bieber i Nicki Minaj w swojej nowości także się pojawią, a my na 94.9 się przypominamy, że ulica Traugutta na czas trwania Dni Sochaczewa została zamknięta dla ruchu kołowego. To ważna informacja dla wszystkich kierowców, bo ta czasowa zmiana organizacji ruchu już nas obowiązuje, także ulicą Traugutta na odcinku od Warszawskiej do Sanepidu po prostu nie przejedziecie. I tak też pozostanie do poniedziałku do godziny 4 rano, ale to też oznacza zmiany w kursowaniu autobusów, więc i dla pasażerów komunikacji miejskiej też to rzeczy ważne. Dni Sochaczewa to temat, do którego będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać. W końcu dziś startuje Święto Miasta, także słuchajcie nas uważnie na 94.9.

0: zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj. I 22 minuty do godziny 7. 23 już Mistrzostwa Świata w piłkę nożną te wystartowały. No i za nami dwa pierwsze spotkania, to inauguracyjne, czyli gospodarze zmierzyli się z Republiką Południowej Afryki. Meksykanie okazali się lepsi, wygrywając 2-0. A z kolei dziś Korea Południowa rozprawiła się z Czechami, wygrywając 2-1. Co nas jeszcze dziś też właśnie czeka? No to 21 czasu polskiego Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: to poranków trąbki podmuchali nam Szangaj i Helalus. Za nami 12 minut i będzie godzina 7. Było też o piłce nożnej, no bo Mistrzostwa Świata właśnie wystartowały. No to pozostańmy przy tym piłkarskim temacie, ale tak bardziej patrząc na lokalne podwórko. Turniej czterech boisk w piłce nożnej, no właśnie o tym teraz słów kilka.
1: Serdecznie zapraszamy do zapisów na pierwszą edycję turnieju czterech boisk rozgrywaną na terenie powiatu sochaczewskiego. Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Turnieje będą odbywać się na boisku typu Orlik. Limit drużyn to 8. Zapisy trwają do 30 czerwca 2026 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 061 056. Serdecznie zapraszamy do zapisów i spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
0: I my do tego zaproszenia ze strony Michała Orlińskiego się dołączamy. Kesha i TikTok już teraz, formacja nieżywych schabów także do pełnej. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
6: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
11: Na zegarach jest już prawie 7:00.
12: Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. To na początek serwisu. Płynie Wisła płynie po Iłowskiej gminie. Trwają przygotowania do imprezy. W tym serwisie także o sztafetowym biegu pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego. Była to 13. edycja wydarzenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Zgodnie z podjętą uchwałą na wsparcie działalności takich organizacji przeznaczono 50 tysięcy złotych. Jak podzielono środki, wyjaśniała na ostatniej sesji Anna Syperek.
13: Po przeprowadzeniu konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, zarząd powiatu w Sochaczewie ogłosił i przyznał dofinansowanie 4 podmiotom. Było to koło gospodyń wiejskich w Kamionki, Stowarzyszenie Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, koło nr 5 imienia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Łączna wysokość otrzymanego dofinansowania zamknęła się w kwocie niespełna 30 tysięcy złotych, co tylko wskazuje, że środki w całości nie zostały wykorzystane dla NGO-sów.
12: Wójt gminy Iłów wraz z przewodniczącą rady zapraszają mieszkańców na coroczną imprezę pod hasłem Płynie Wisła Płynie po Iłowskiej gminie. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca tradycyjnie na przystani w Suchodole, co w programie wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kunc.
3: przewidzieliśmy tradycyjnie. 12 turystyczne kajakarskie zawody o Puchar Wójta Gminy Iłów, bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchańce, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, a także będą tam komercyjne stanowiska kół gospodyń wiejskich z możliwością zakupu lokalnych produktów. Na gości będzie czekała również bezpłatna grochówka, a czas umilą nam występy zespołów, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie wystąpią Iłowiacy, Bąble, Dzieciaki Nasz Czas. Wystąpi także zespół Pokolenie Radości z klubu Senior Plus w Iłowie, kapela Chłopaki do Wzięcia, Mateusz Kesz-Staniaszek oraz zespół Brawo, z którym będziemy się bawić do godziny 22.
12: Jeśli stan wody w Wiśle nie stanie na przeszkodzie, impreza rozpocznie się spływem kajakowym na trasie Kamion-Suchoduł. Dla mieszkańców gminy zarezerwowano 10 bezpłatnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. I zmieniamy temat. Za nami 13 sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rozdrzestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego oraz wielkiego pasjonata sportu Sylwestra Rozdrzestwieńskiego, który zmarł w maju 2013 roku. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest Zenon Gromczewski, a przedsięwzięcie wspierają MOSiR, Starostwo Powiatowe oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów.
14: Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
15: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
14: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
16: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
14: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Tak patrzę w te prognozy i chyba z tych dobrych wieści to, że dziś się deszcz raczej nam odpuści. A nawet i słońce powinno do nas wyjrzeć, co powinno cieszyć w kontekście startujących dni Sochaczewa, ale już sobota i niedziela w ciągu weekendu. No niestety, tu raczej koncerty pod parasolem, te koniecznie nad głowami, bo ma nam padać. 18 dziś, w ciągu weekendu maksymalnie do 19.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Dzień stylisty paznokci. Takie nietypowe święto dziś w kalendarzu. To ja Dorę, swoją kumpelę, pozdrawiam, która dba o pazurki mojej drugiej połówki. Może słucha, może zrobi się miło. 6 po 7 i Radio Sochaczew na dzień dobry. Cześć.

0: zdecydowanie najfajniejsze radiowe tu-tu-tu-ru, które dziś usłyszycie. 21 Reasons, chciałem przetłumaczyć od razu na polski. 11 minut po godzinie 7, o tu się nam wszystko na zegarach zgadza. A co z okazji Dni Sochaczewa, bo właśnie Święto Miasta dziś startuje. No i to, co już od samego rana, to od 9 na Placu Kościuszki. Profilaktyczne, bezpłatne badania USG dla dzieci. Mosir, ulica Olimpijska 3 i namiot lodowiska. Tam także od 9 letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. I to, co jeszcze przed południem, to z kolei w szkole podstawowej numer 3 o 11 wystartują indywidualne mistrzostwa Sochaczewa juniorów i seniorów w szachach błyskawicznych o puchar burmistrza miasta Sochaczew. Oczywiście tych atrakcji jest dużo, dużo więcej i do nich w ciągu dnia będziemy jeszcze wracać mówić o tym, czego dziś możecie się spodziewać w ramach Dni Sochaczewa.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Tylko moja sprawa.
1: O już, wszystko mi wypada, śpiewała Ania Karwan. Tak się zastanawiam, czy to jest piosenka dla tych wszystkich, którzy lecą na przykład na przeszczepy włosów do Turcji. Dobra, skoro suchar mamy już za sobą, to o rugbistach i o tym już za chwilę na 94,9, bo nasza drużyna będzie walczyła o brązowy medal. I o tym jeszcze wam przypomnimy w Radiu Sochaczew.
2: Autopromocja.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 9.15.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: stracony czas.
1: I o poranku zrobiło się przyjemnie, prawda? Vixen nam pośpiewał, to jego Anusz. 7.30 równo na zegarach. Co przed nami? No to tak jak już zdążyliśmy wspomnieć, to mecz o brąz, w którym to rugbyści Orlen Orkana Sochaczew powalczą właśnie o ten krążek z drużyną z Gdyni.
2: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w rugby. To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że Sochaczewska Marakana znów zapłonie. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci. Będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze co będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał, to ciągle finał. To jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz 6 z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
1: No i wierzymy, że tak faktycznie będzie. A zapraszał prezes klubu Robert Małolepszy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: 20 minut dzieli nas od 8. Co na drogach? To ta najważniejsza zmiana, jeżeli chodzi o miasto, to zamknięta Traugutta od warszawskiej do sanepidu. I o tym wam przypominamy. To oczywiście w związku z dniami Sochaczewa jak dawniej, więc tu nie przejedziecie. Będzie trzeba skorzystać z objazdu. Od Łowickiej i Gawłowskiej już nam się spora kolejka zrobiła, jadąc przez most w stronę właśnie wspomnianej Traugutta i Staszica. I tu cierpliwość może się przydać wszystkim kierowcom, ale też i od drugiej strony jadąc, dojeżdżając do skrzyżowania tu od 1 Maja i Żeromskiego, sytuacja może wyglądać podobnie, ale też warszawska od ronda Wójtówka przy Piłsudskiego i 600-lecia, no to niewykluczone, że także o tej porze może być nieco ciaśniej. No i patrząc na 600-lecie, tak mniej więcej na wysokości Kraszewskiego, to też to zagęszczenie nieco większe. Jak wygląda sytuacja poza miastem? No bo na przykład na 50-ce przy rondzie Żyrardowskim tu także zrobiło się nam ciaśniej i też te dodatkowe minuty na przejazd mogą się przydać, ale poza tym, patrząc na obwodnicę, nie wygląda to źle. Nie jest to też źle jadące w stronę stolicy, a dwójka jest przejezdna, na 580 też bez większych problemów. Może na 90-ce dwójce na wysokości tutaj Nowa Wieś i Błonie tych aut więcej. W Ołtarzewie na krzyżówce też poczekacie na zmianę świateł, ale tak poza tym powinniście dojechać do stolicy, nie napotykając większych problemów. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Jeżeli na drogach coś się dzieje, to jest ten moment, by dacie znać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
13: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
14: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
23: Radio Sochaczew na dzień dobry.
24: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
25: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
26: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
27: Reklama.

8 do wiadomości, no ale zanim o tym, co nie tylko tu na lokalnym podwórku, ale też w kraju i na świecie, no to Dni Sochaczewa, bo właśnie o nich mieliśmy sobie powiedzieć nieco więcej, o tym, czego jeszcze dziś można się spodziewać i już teraz o tym, co popołudniową porą, no bo o 13 na Wzgórzu Zamkowym tam uroczyste podniesienie flagi, ale też 20 minut później to samo na Placu Kościuszki. Jak jesteśmy na Placu Kościuszki, to o 16.30 z kolei uroczyste odsłonięcie figury kota Bonifacego, to z udziałem współautora bajek o Bonifacym i Filemonie, czyli Marka Neymana. Do tego w Kramnicach o 14 uroczysta sesja Rady Miejskiej, a na Traugutta, Podzamczu i Bulwarach od 16 wystartuje strefa gastronomiczna, a także strefa aktywności i Wesołe Miasteczko. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy 1 maja z kolei o 18 wieczór poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a w Amfiteatrze no, zrobi się nam koncertowo i jako gwiazda wieczoru o godzinie 21 wystąpi dziś Krystyna Giżowska. Polecamy!

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz

0: dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopę lat kowboju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
2: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Penta Tuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Penta Tuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.
16: Na zegarach jest już godzina 8.
17: Magdalena Franaszek-Niewiadomska przejmuje stery Sochaczewskiego Centrum Kultury. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na bezpłatne przejażdżki po Sochaczewie zabytkowym Jelczem M11. Będzie też o zmaganiach najmłodszych w ramach Olimpiady Przedszkolaków. Zwycięzcami mali kowboje z Kurdwanowa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Magdalena Franaszek-Niewiadomska przejmuje stery Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zastąpi tym samym dotychczasowego dyrektora placówki Artura Komorowskiego, który po 11 latach pracy na tym stanowisku przechodzi na emeryturę. Magdalena Franaszek-Niewiadomska będzie pełnić obowiązki dyrektora przynajmniej przez najbliższy rok.
18: Wydaje mi się, że tak łagodnie jakby przeszłam na to stanowisko. Znam wszystkich naszych pracowników. Jest to fantastyczny zespół, z którym współpracuję od 11 lat, więc znamy się doskonale. Wiemy, co kto potrafi, wiemy, że możemy na sobie polegać przede wszystkim i to bardzo mnie wzmacnia i powoduje, że czuję się bezpiecznie i myślę, że zadziałamy, podołamy, będzie się działo w Sochaczewskim Centrum Kultury.
17: W najbliższy weekend miłośnicy lokalnej historii, ale też zabytkowej motoryzacji będą mieli okazję oglądać Sochaczew z zaszyby zabytkowego Jelcza M11. Kursy odbędą się w sobotę i niedzielę o godzinie 14 i 16.
6: Tutaj się podzieliliśmy z zaprzyjaźnionymi członkami PTTK w takim historycznym objeździe miasta. W sobotę będzie jeździł prezes PTTK-u pan Michał Wrocławski. Natomiast w niedzielę do samochodu do Jelcza wsiądę ja. I też będę opowiadał o historii miasta, o historii mijanych obiektów, tych, które są, a i tych, których już nie ma, a które były.
17: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
6: Liczba miejsc jest ograniczona do 50 i tu muszę zaznaczyć, że miejsc siedzących jest 29, także część osób będzie musiała stać, a liczę na to, że osoby młodsze ustąpią też miejsca osobom starszym.
17: Bezpłatne bilety są do odbioru w muzeum do wyczerpania miejsc. I zmieniamy temat. W czwartek odbyła się 12. Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków. Hala przy ulicy Kusocińskiego zamieniła się w prawdziwe miasteczko z Dzikiego Zachodu, a 18 drużyn z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego stanęło do sportowej rywalizacji. Na miejscu rozmawialiśmy z dyrektor MOSiR-u Izabelą Wojdyno.
15: To jest bardzo ważne wydarzenie, żeby promować aktywność fizyczną wśród najmłodszych, aby pokazywać im nasze fantastyczne obiekty, aby zaszczepić w nich miłość do sportu. Wiadomo, że dzisiaj to jest rekreacja, ale być może przez to dzieci będą chętnie trenowały w naszych sochaczewskich stowarzyszeniach. Przeróżny wachlarz jest możliwości, różne dyscypliny.
17: Mali kowboje i kowbojki zmierzyli się między innymi w pędzeniu bydła, gorączce złota, kowbojskiej sztafecie na mustangach oraz pojedynku rewolwerowców. Było dużo ruchu, świetnej zabawy i ducha fair play. Zwyciężył oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kurdwanowie. Drugie miejsce zajęło Akademia Smyka, a trzecie oddziały przedszkolne szkoły podstawowej w Kozłowie Biskupim. Wszystkie pozostałe drużyny uplasowały się na miejscu czwartym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i wyjątkowe medale w kształcie gwiazdy szeryfa.
19: Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
20: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
19: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
21: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
19: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej $80, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł 98 groszy, a za diesla 6 zł 37 groszy za litr.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 18 stopni to jest dzisiejszy maks, który będzie nam towarzyszył na termometrach w Sochaczewie i okolicy.
0: i ma się nam wypogodzić. Już to słońce próbuje przebijać się zza chmur. No mamy nadzieję, że będzie go zdecydowanie więcej i raczej bez opadów, co powinno cieszyć, ale już w kolejnych dniach, no na weekend te są prognozowane i zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nam popada. Sobota z 19 na termometrach, przy niedzieli do 16, a kolejny tydzień to wartości, no będzie trochę rozstrzał, bo między 17 a nawet 31 szczebelkiem i tak już gorąco zacznie się nam robić w tej drugiej części tygodnia, a ta pierwsza, no to jeszcze może być się właśnie pod parasolem.
22: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Teraz jeszcze pozdrówmy te osoby, które mają dziś powody do świętowania. Mieczysława i Onufry obchodzą swoje imieniny właśnie w piątek 12 czerwca. To przesyłamy moc życzeń. Blisko 7 minut po 8 i Radio Sochaczew na dzień dobry. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

Dzięki od Verde. I 13 minut po godzinie 8. No nie jest to szczęśliwa historia, choć wierzymy, że zakończy się ona happy endem, bo właśnie na takie szczęśliwe zakończenie jednak zasługuje. Czytam na tusochacze.pl. Niedawno straciła męża. Została sama z 5 dzieci. Kilka miesięcy temu usłyszała diagnozę nowotwór złośliwy mózgu. Ma szansę z tego wyjść, ale potrzeba bagatela 400 tysięcy złotych. I właśnie z tej okazji 27 czerwca w Żukowie odbędzie się piknik charytatywny. Ten dla Iwony Kamińskiej, no bo zbieramy na jej leczenie onkologiczne w Niemczech. Czytam właśnie o tym na tusochacze.pl, także każdy, kto chce pomóc, mile widziany, by właśnie wesprzeć Iwonę w walce o zdrowie. No to ten specjalny charytatywny piknik na terenie tamtejszej szkoły właśnie w Żukowie. Raz jeszcze przypomnę, w sobotę 27 czerwca. No i będzie na przykład można wylicytować wiele różnych rzeczy, tak też pomagając, ale możecie liczyć i na szereg atrakcji, które się pojawią, na występy, czy na przykład na to, co będzie można wrzucić na ruszt. Początek tego wydarzenia o godzinie 14. Link do zbiórki znajdziecie także na tusochacze.pl i tam też jest więcej szczegółów w tym temacie. Teraz jeszcze zachęcamy do pomagania i gramy. Abba, Honey Honey już teraz, za chwilę też coś bardziej klubowego.

0: więcej muzyki o poranku, to na pewno 20 minut po godzinie 8. No właśnie, za chwilę do niej wrócimy na 94.9. Wanda i Banda czy Alvaro Soler. Przed nami, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
8: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Alvaro Soler i jego słoneczne dźwięki i 8.30 na zegarach. Sprawdzamy, co będzie działo się u naszych sąsiadów, bo w Radiu Sochaczew przenosimy się do Błonia. Tam także sporo dobrego koncertowo, no bo przecież Dni Błonia, które to już jutro. No i jak czytam na tusochaczew.pl, organizatorzy przygotowali coś dla fanów disco polo, popu i reggae. To jeżeli chodzi o to, co muzycznie, ale ogólnie i też dla tych, którzy po prostu lubią się dobrze bawić, bo i pewien kabareciarz także się pojawi. No to proszę bardzo, kto dokładnie wystąpi? To Zenon Martyniuk, czyli to coś dla fanów disco polo, dla fanów kabaretu Bartosz Gajda, dla fanów popu Michał Szczygieł, a dla fanów reggae Kamil Bednarek. To jednak nie wszystko, bo Błoński Ratusz zaprasza też na dwudniowy festiwal food trucków, koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa z bajkowymi utworami Disneya, czy też na rodzinną strefę w parku Bajka. Będzie również szereg atrakcji dodatkowych, a wśród nich pokazy cichych fajerwerków na zwieńczenie wydarzenia. Także w Błoniu będzie się działo. Gdzie dokładnie? No to w Błońskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury. Tam tego wszystkiego możecie się spodziewać. A harmonogram, jak to godzinowo wygląda, to już znajdziecie na tusochaczew.pl, zakładka co, gdzie, kiedy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Ta najważniejsza zmiana na drogach to zamknięta Traugutta w związku z dniami Sochaczewa i o tym Wam przypominamy. Ten odcinek od Warszawskiej do Sanepidu, ale już tu, jeżeli będziecie chcieli dostać się na market, no to wjazd nie będzie utrudniony i tu o to możecie być spokojni. Poza tym, co dzieje się na mieście, gdzie te problemy też występują? Piłsudskiego, mniej więcej na wysokości Głowackiego, ale też i tu przy skrzyżowaniu z Warszawską, tych aut niewykluczone, że może być więcej. No i w okolicach tu skrzyżowania z Licealną, od Licealnej i 15 sierpnia, no to właśnie tu w Traugutta przypominamy, że dalej, gdybyście chcieli do Warszawskiej się dostać, no to nie przejedziecie. Ale mówiąc o Warszawskiej, no to tu od Łowickiej i Gawłowskiej, jadąc właśnie Płocką do skrzyżowania ze Staszica, też samochodów może być więcej, czy od ronda Wójtówka dojeżdżając do wcześniej wspomnianej Piłsudskiego i 600-lecia, także niewykluczone, że aut więcej. Więcej ich też w okolicach ronda przy Szelu, tu na pewno jadąc, czy to od strony 15 sierpnia, czy też od Bielic, no to ta kolejka się nam wydłużyła, ale poza tym na 50 na tym odcinku do Wiskitek i od Wiskitek nie wygląda to źle. Przy samym skrzyżowaniu przy A2 też zbyt długo czekać nie musicie i przejazd A2 czy Łódź czy Warszawa raczej nie jest kłopotliwy. Błonie, no to tu już samochodów więcej i Nowa Wieś i Piorunów przed Błoniem, ale także jadąc od strony Grodziska do 92 samochodów nam przybyło, podobnie jak w Ołtarzewie na skrzyżowaniu też swoje zaczekacie. Stare Babice na 580 tuż przed Warszawą także może być ciaśniej, a patrząc na przykład na 92 na Łowicz i od Łowicza bez kłopotów, 705 w stronę Skierniewic i od Skierniewic też nie widać, by coś niepokojącego się działo, czy na przykład droga na Brochów, ale też 50 od ronda w Różkach w stronę Młodzieszyna i Wyszogrodu też raczej utrudnień napotkać się nie powinniście.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: że energii powinno wam wystarczyć na cały dzień. Pitbull i Christina Aguilera, ich Feel This Moment za nami i dziewiąta, która z kolei przed nami, czyli wiadomości w Radiu Sochacze, w te lokalne, a w najbliższym serwisie zajrzymy sobie do Żyrardowa, bo właśnie stamtąd po raz pierwszy wyruszy motoryzacyjny rajd turystyczny. Te szczegóły dosłownie za moment.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Inwestput DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 20.

0: 25. 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Mamy 9:00, no to w Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości.
12: Sieć gazowa w Sochaczewie coraz dłuższa, to na początek. W tym serwisie zaglądamy do Żyrardowa, skąd po raz pierwszy wyruszy motoryzacyjny rajd turystyczny. Atrakcje czekać będą także na niezmotoryzowanych. Będzie też ciekawostka. Sochaczewski Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odnotowuje wzrost zainteresowanych otrzymaniem prawa jazdy 17-latków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przybywa sieci gazowej w Sochaczewie, wskazują na to dane raportu o stanie miasta. Informacje na ten temat przedstawił na ostatniej sesji Rady naczelnik Wydziału Infrastruktury Sławomir Dragański.
13: Dostawą gazu do miasta zajmuje się spółka Entry Polska, której sieć na koniec minionego roku wynosiła ponad 87 km. W 2025 roku dobudowano jeszcze 291 metrów tej sieci. Całkowita liczba klientów punktów poboru wynosi 1779, z czego 1618 stanowią gospodarstwa domowe.
12: Czerwiec zapowiada się niezwykle ciekawie nie tylko w Sochaczewie. U naszych sąsiadów w Żyrardowie odbywać się będzie wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Chodzi o Rally de Żyrard, rajd turystyczny z motoryzacyjnymi klasykami, podczas którego na uczestników czekać będą niespodzianki i zadania. To już w sobotę.
14: Sama trasa to blisko 70 km, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych. Każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem, w ramach którego, uwierzcie mi drodzy Państwo, naprawdę trzeba będzie ubrudzić sobie ręce. Trzeba będzie coś zrobić, żeby wejść w tą akcję, żeby wejść w tą narrację. Odwiedzimy Wiski, jedziemy w kierunku Sochaczewa i później zawrócimy, aby dotrzeć do Radziejowic i z powrotem.
12: Mówiła pomysłodawczyni rajdu Gosia Rdest, znana między innymi z udziału w rajdach samochodowych w Polsce i za granicą. Co ważne, podczas trwania wydarzenia na placu Jana Pawła II w Żyrardowie także będzie się sporo działo. W godzinach między 12 a 18 na przybyłych czekać będą darmowe atrakcje, takie jak gra miejska, zaginiony projekt Żyrarda z nagrodami, ekspozycja wyjątkowych samochodów, letni festiwal food trucków, dziecięca strefa animacji i dmuchańców oraz wieczorny DJ set.
10: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, oddział w Sochaczewie, podobnie jak inne WORD-y w Polsce, odnotowuje duży wzrost liczby osób podchodzących do egzaminu od czasu dopuszczenia do nich 17-latków. Jak poinformował nas oddział, od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy liczba osób zdających egzamin zwiększyła się o 30%. Sochaczewski WORD spodziewa się jeszcze większego natężenia pracy z uwagi na okres wakacyjny, który na pewno sprzyjać będzie robieniu prawa jazdy przez młodzież.
10: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
15: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam. W środę 10 czerwca na obiektach sportowych Mosiru w Sochaczewie wystartował 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rożdżestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rożdżestwieński zmarł w maju 2013 roku w wieku 73 lat. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest jego przyjaciel Zenon Grubczewski, a przedsięwzięcie wspierają Mosir, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów. W niedzielę 14 czerwca Mosir zaprasza na turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa. Początek zmagań o 9. Także w niedzielę 14 czerwca w gminie Teresin odbędzie się bieg uliczny Maksymila 2026 na dystansie około 16 km. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, wójta gminy Teresin, przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich oraz gwardiana klasztoru opactwa ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Bieg ma na celu upamiętnienie postaci świętego Maksymiliana Marii Korbego. Jego pierwsza edycja, przypomnijmy, odbyła się w 2013 roku właśnie w Teresinie. Trasa biegu zawsze wynosi 16 km 670 metrów. To nawiązanie do numeru obozowego świętego Maksymiliana 16 670. Teraz piłka nożna. Dwie drużyny z powiatu sochaczewskiego cieszą się z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Klub sportowy Teresin awansował do ligi okręgowej, natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew awansował do płockiej klasy A. W ten weekend zostaną rozegrane ostatnie kolejki dla drużyny z naszego powiatu. Wspomniany Teresin gra na wyjeździe z Wrzosem Międzyborów. To spotkanie w sobotę 13 czerwca o 13:00. Natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew pauzuje. Z Decathlon piątą ligą żegnają się piłkarze Promyka Nowa Sucha. W ostatniej kolejce rozegranej w niedzielę 14 czerwca o 17:00 przed własną publicznością będą podejmować Pilice Białobrzegi. W płockiej lidze okręgowej Unia Iłów zagra ze Spartą Mochowo. Ten mecz w sobotę 13 czerwca o 11:00. W płockiej B-klasie drugi nasz zespół Gotthard Rybno w sobotę 13 czerwca gra na wyjeździe z drużyną Zjednoczeni Bulkowo. Warszawskiej klasie B w niedzielę 14 czerwca o 12:00 Bzura Chodaków podejmuje Błoniankę 2 Błonie, a dwie nasze pozostałe ekipy grają na wyjeździe. Promyk 2 Nowa Sucha wyjeżdża do UKS Bożęcin, natomiast Piast Feliksów gra na wyjeździe z Orionem Cegłów. Dużymi krokami zbliża się mecz o brązowy medal Ekstraligi Rugby. W sobotę 20 czerwca o 18:00 Orlen Orkan Sochaczew podejmować będzie Life Style Catering Rugby Klub Arka Gdynia. Na to spotkanie zaprasza Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
16: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w rugby. To będzie 6. z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że sochaczewska Marakana znów zapłonie. Zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić. Zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci. Będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze to będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał, to ciągle finał. Po raz drugi w historii będziemy organizowali mały finał, po raz trzeci w ogóle finał w Sochaczewie, więc myślę, że każdy, kto na nasze mecze przychodzi, wie, co go czeka, a kto jeszcze nie był, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz szósty z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
15: I na koniec jeszcze jedno zaproszenie do udziału w nowym turnieju czterech boisk.
17: Serdecznie zapraszamy do zapisów na pierwszą edycję turnieju czterech boisk rozgrywaną na terenie powiatu sochaczewskiego. Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Turnieje będą odbywać się na boisku typu Orlik. Limit drużyn to 8. Zapisy trwają do 30 czerwca 2026 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 061 056. Serdecznie zapraszamy do zapisów i spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
15: Mówił Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, główny organizator turnieju.
10: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
11: 9 po 9, no to wracamy grając jeszcze więcej muzyki. Bananarama już teraz. Łukasz Matusiak, piątka w waszą stronę.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Samorząd Mazowsza rozwija sieć dziennych domów pobytu. Kolejne zabytki ze wsparciem Sejmiku Województwa. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Mazowsze rozwija sieć wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi. W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewnić w ciągu dnia terapię. Kluczowe dla osób chorujących jest stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Chodzi tutaj, aby tym ludziom dać szansę, aby przez co najmniej 8 godzin podlegali takiej opiece pieniastki, no a to też pomaga odpocząć ich rodzinom.
1: Dzienne domy pobytu są wielkim wsparciem dla rodzin osób chorujących, dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: To też jest takie przedsięwzięcie, które zatrzymuje chorobę otępienną, ale także daje wytchnienie już członkom rodziny, też edukując ich, jak opiekować się osobami właśnie starszymi z otępieniem.
1: Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez 3 kolejne lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 dziennych domów pobytu. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel w sumie ponad 45 milionów złotych.
0: Mazowsze dla zabytków.
1: Mazowsze pod względem liczby obiektów zabytkowych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niektóre z nich wymagają często bardzo kosztownych prac, żeby jak najdłużej cieszyć oko mieszkańców i turystów. Stąd też wspieramy ich po raz kolejny w ramach programu Mazowsze dla zabytków, mówi marszałek Adam Struzik.
2: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
1: W tym roku wsparcie trafi do aż 138 beneficjentów. Pomoc można było otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki programowi zachowujemy dziedzictwo Mazowsza dla przyszłych pokoleń, dodaje Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami.
1: Opiekunowie zabytków otrzymają łącznie ponad 13 milionów złotych.
0: W drodze.
1: Warszawska Kolej Dojazdowa może już korzystać z nowego pociągu sieciowego. To pojazd techniczny, służący głównie do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej WKD. Nowy pociąg został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, stwierdza Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
5: Ten pociąg jest najnowocześniejszy, wykonany zgodnie z planem i zastąpi pociąg, który przez 35 lat służył naszej spółce.
1: Pociąg ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, mówi Emil Sawicki, członek Rady Nadzorczej WKD.
6: Ten pociąg jest wykorzystywany w codziennej pracy, szczególnie w nocy, do tego, aby dbać o bezpieczeństwo codziennych przejazdów naszych składów i bezpieczeństwo pasażerów. On utrzymuje sieć, trakcję, ale też jeżeli jest konieczność przycinania drzew, to też pracownicy dbają o to, żeby po tym kątem było bezpiecznie.
1: Koszt zakupu pociągu to ponad 14 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.
0: Co w szpitalach?
1: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oddaje do użytku jeden z najnowocześniejszych traktów porodowych w Polsce. Na pacjentki czekają komfortowe i przyjazne sale przystosowane do porodów rodzinnych. Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: Ja się bardzo cieszę, że do tej inwestycji doszło, że udało się gromadzić na tyle środków też w samorządzie województwa mazowieckiego.
1: To część największej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego od 25 lat. W ten sposób dbamy o komfort pacjentek, dodaje Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
8: To jest inwestycja, która na pewno pozwoli zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, ale także poprawi warunki pracy całemu personelowi medycznemu.
1: Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji klinicznego oddziału położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 25 milionów złotych.
0: gdzie na weekend.
1: 13 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Na Mazowszan czeka moc atrakcji, plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca w Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: 13 czerwca zapraszamy na Mazopiknik do Nowego Miasta nad Pilicą. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w Parku Nadpilicznym w Nowym Mieście nad Pilicą. Zapraszamy od godziny 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Niskie ceny dla ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: A w naszym studiu goście zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli z ogrodnika, nauczycielka języka niemieckiego, Aneta Paradowska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Zuzanna Dużyńska.
18: Dzień dobry, witam.
17: I Adrian Jeznach.
19: Dzień dobry.
17: Adrian już się przedstawił jako geodeta, ale jeszcze nie, jeszcze za chwilę. Uczeń klasy pierwszej technikum geodezyjnego, tak, właśnie. Tak. A Zuzia...
18: A ja jestem uczennicą klasy pierwszej liceum Biolchem.
17: A do tego wszystkiego jesteście pasjonatami, jak się okazuje, języka niemieckiego i nie tylko, bo także aktorstwa. I tu przechodzimy do meritum w najbliższy poniedziałek. Dzięki wam, całej tutaj goszczącej u nas trójce, chętni będą mogli zobaczyć przedstawienie, specjalne przedstawienie teatralne w języku niemieckim. I tu pierwsze pytanie do pani Anety Paradowskiej. Co to za przedstawienie i co to w ogóle za pomysł?
20: Jest to przedstawienie pod tytułem Der König der Löwen, czyli Król Lew. Przedstawienie jest charytatywne. Prowadzę kółko języka niemieckiego w Szkole Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i staramy się pod koniec każdego roku dać efekt naszej pracy i efektem jest wystawienie przedstawienia. Przedstawienie odbędzie się w Szkole Muzycznej 15 czerwca, czyli w przyszły poniedziałek. I dzięki uprzejmości pana dyrektora ze Szkoły Muzycznej będziemy mieli możliwość wystawienia go w sali koncertowej w Szkole Muzycznej.
17: Czyli z możliwością obecności dużej, naprawdę dużej publiczności, czego wam oczywiście życzę. Ale powiedzmy też o tym, że troszkę pani o tym wspomniała, że ten pomysł ma swoją historię i to nie pierwsze przedstawienie koła.
20: Tak, zgadza się. Pierwsze przedstawienie miało miejsce 2 lata temu i pierwsze przedstawienie było zatytułowane Romeo i Julia. I nasza grupa troszeczkę się przerzedziła, zmieniła osoby z tego względu, że niektórzy uczniowie, którzy grali w pierwszym przedstawieniu, odeszli już ze szkoły. I w tym przedstawieniu część osób będzie nowych, ale mam nadzieję, że to już tak zostanie i będziemy kontynuować co roku jakieś inne.
17: To jest taki też pomysł, żeby przez to aktorstwo i przygotowania do przedstawienia uatrakcyjnić przyswajanie języka niemieckiego?
20: Na pewno to było moim założeniem. Chciałam uatrakcyjnić lekcje języka niemieckiego i stworzyć taką większą chęć do nauki tego języka, ponieważ język niemiecki nie jest najłatwiejszym językiem dla uczniów. Często twierdzą, że jest to dla nich język trudny z tego względu, że zaczynają się go uczyć dosyć późno, bo od 7 klasy szkoły podstawowej rzadkością jest, że zaczynają się uczyć od 4 klasy. A we wcześniejszym procesie dydaktycznym tak było. We wcześniejszych latach, podczas kiedy jeszcze gimnazja istniały, no to uczniowie zaczynali się uczyć od 6 klasy. Natomiast teraz no niestety dosyć późno. I chciałabym zaszczepić w nich taką chęć do tego języka i pokazać, że wcale on nie jest trudny, no i można te umiejętności nabywać w różny sposób. W sposób taki kreatywny, aktywny, dla nich myślę, taki atrakcyjny.
17: Mówiąc krótko, rzeczywiście tak jest. To pytanie do uczniów, czy czujecie się na zajęciach koła języka niemieckiego dobrze?
18: Tak, ja właśnie tutaj powiem, że bardzo dobrze się czuję na tych zajęciach, bo naprawdę jest bardzo przyjazna atmosfera i wszyscy się znamy, mimo że na początku nie znaliśmy się za dobrze, bo jest to koło bardzo zróżnicowane pod kątem osób, to naprawdę super atmosfera tam panuje i możemy się świetnie bawić.
17: Ale macie takie poczucie, że rzeczywiście coraz lepiej ten język, lepiej nim władacie?
19: Tak, mamy. Pani od niemieckiego tak nas wyucza, że na spokojnie możemy mówić swoją kwestię bez żadnego stresu i tak dalej.
18: Tak.
17: No właśnie, opowiedzcie trochę o tych przygotowaniach, bo język niemiecki, wyzwanie numer 1, a 2, no bo przedstawienie jest w języku niemieckim, a 2, no to całe aktorstwo, to co tutaj, że tak powiem, najtrudniejsze, a może nic, co was tu wkręca najbardziej?
19: Myślę, że nie ma takich rzeczy najtrudniejszych, ale to się odbywało tak, że trochę ćwiczyliśmy na lekcjach, trochę w wolnym czasie w domu, potem przerodziło się to w grę ze słowami i czynami, a potem potem już umiemy w miarę.
17: Ale jest fan z tego? Jakaś tak, zabawa, jest, przyjemność? Jest.
18: I też ja przy uczeniu się mojej kwestii, co prawda nie mam jej dużo, bo występuję w kilku aktach, to naprawdę przyszło mi to bardzo dobrze, nauka tej kwestii, bo też jestem takim językowcem, lubię języki i po prostu łatwo mi to przychodzi.
17: A aktorstwo?
18: Też. Tak.
17: Okej, okay, wy się będziecie przebierać z tego, co wiem. Powiedzcie, tak, kogo zagracie.
19: Tak. Ja zagram Simbę, czyli lwa.
17: Okej, okay, a ty, Zuzia?
18: A ja będę Nalą i Nala jest przyjaciółką Simby i potem jest taki wątek miłosny i tak.
17: Myślicie, że będzie się podobało publiczności?
18: Myślę, że tak, bo też właśnie po takiej kwestii, co spotykamy się w dżungli niespodziewanie, też mamy właśnie taki wątek i jest fajna piosenka romantyczna i też dużo się dzieje, więc myślę, że spodoba się to publiczności.
17: Czego wam oczywiście gorąco życzę, to teraz powiedzcie, kogo zapraszacie i o której. Bo już gdzie to wiemy i kiedy.
20: Przedstawienie będzie grane 3 razy. O godzinie 9 dla szkół podstawowych, o godzinie 10 szkoły średnie i o 11.40, przepraszam, i o 11.40 będą mogły uczestniczyć szkoły, które nie mogły być na wcześniejszych godzinach i rodzice naszych aktorów. Ich też serdecznie zapraszamy.
17: I też konkretne klasy, bo chyba z tego, co wiem, 7 i 8?
20: Tak, ze szkół podstawowych 7 i 8, z tego względu, że od 7 klasy uczniowie uczą się tego języka i zależy nam, żeby też rozumieli nasze przedstawienie, aczkolwiek będzie ono tłumaczone na język polski, także tutaj nie ma obawy. I tak.
17: I będą napisy, z tego co pani
20: tak,
17: mówiła.
20: Tak, będą napisy, także będzie można sobie przeczytać kwestie aktorów.
17: Przedstawienie chyba nie jest długie, skoro, prawda, tak blisko siebie
20: przedstawienie trwa około godziny. Tak, także będzie mała przerwa pomiędzy pierwszym a drugim.
17: To jeszcze powiedzmy, bo to ważne, o tych celach charytatywnych. Taki przyświecał poprzedniemu przedstawieniu, tak, teraz macie się. Taki cel podwójny.
20: Tak, teraz mamy cel podwójny. Chcielibyśmy zbierać pieniążki dla byłego ucznia naszej szkoły, dla Huberta, który uległ wypadkowi i teraz jest rehabilitowany, ale teraz pokazał się nowy cel. Chcielibyśmy też wspomóc mamę jednej z naszych uczennic, która jest bardzo poważnie chora i też ją w jakiś tam sposób wesprzeć.
17: Chodzi o panią Iwonę Kamińską, która tak. choruje na glejaka, ma w sumie 5 dzieci.
20: Zgadza się.
17: Jest wdową i zbieramy na leczenie onkologiczne w Niemczech, oby się udało. 400 tysięcy złotych jest potrzebne. A póki co każdego, kto chce wesprzeć ten cel, ale też popodziwiać trochę młodzież z Ogrodnika w przedstawieniu w języku niemieckim. Zapraszamy w poniedziałek na to przedstawienie. Wam już pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli Aneta Paradowska, nauczyciel języka niemieckiego w Ogrodniku.
20: Dziękuję bardzo.
17: I uczniowie Zuzia Dużyńska.
18: Dziękuję bardzo.
17: I Adrian Jeznach.
19: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Rudy Mental, czyli specjaliści od połamanych dźwięków. Będzie można usłyszeć ich w Polsce w tym roku, wakacyjnie, w lipcu, w Łodzi na tamtejszym Summer Festiwalu, więc polecamy, bo to impreza zupełnie za darmożkę. 10 minut do 10 i do wiadomości w Radiu Sochacze. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską i to jest jeden z tych tematów, który pojawi się już o pełnej na 94,9. A co wśród dźwięków? Eddie Grant, to już teraz.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka Swojski Stragan 15,49 za kilogram.

0: Łagodny i pikantny, 480 gramów, podliszki, 5,99 za sztukę. Napój Krzyś, pomarańczowy i gruszkowy, litr 25, 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Na zegarach już 10:00.
10: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w Śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
11: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
10: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad 1 000 000 Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
12: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
10: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarską mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0, a sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira.
16: To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shuto Machino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
8: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Kochacie klasyczną motoryzację, to będzie się z nią można spotkać. Właśnie z tymi klasykami to w ramach Dni Sochaczewa. Najbliższa niedziela i godzina 11 na Placu Kościuszki stanie wiele tych starszych samochodów, które królowały w latach 70. czy 80. Maluchy oczywiście, no bo przecież to sochaczewskie Fiaty organizują, ale też na przykład Warszawy, Garbusy czy Skody.

0: muzycznie sierpień, ale kalendarzowo czerwiec. A ten przynosi nam oczywiście Święto Miasta, czyli Dni Sochaczewa 2026 i 20 minut po 10. Wracamy do tematu tej imprezy na 94,9. Dziś koncertowo w amfiteatrze od 17. Będzie się działo Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik. Później Tribute to Polski Jazz, następnie Państwowa Szkoła Muzyczna, a na koniec jako dzisiejsza gwiazda wieczoru Krystyna Giżowska. To właśnie przy piątku, a co z kolei przy sobocie?
1: Na amfiteatrze miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół Howie Meet, o 19.40 zespół Farba i o 21.00 gwiazda wieczoru Urszula.
0: Koncertowa będzie także niedziela.
1: Godzina 17 wystąpi ABBA Classic, następnie 18.20 Kabaret K2, 19.40 Rafał Brzozowski i o 21.00 gwiazda wieczoru Ira.
0: A o tym wszystkim mówiła Julia Kuligowska z Urzędu Miasta. No to polecamy, zapraszamy.
2: Radio Sochaczew. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
4: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, ABBA Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
10: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Wśród świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Falafela. No i proszę bardzo, bo ten właśnie dziś się poleca, jeżeli chodzi o Pasza Kebab, Oto Park Wójtówka 2B. No właśnie, piątkowo danie wegetariańskie to falafel wegetariański z surówką. Tu pomidor, ogórek oraz cebula, chleb pita lub bułka i do tego też sos do wyboru, a w zestawie znajdziecie także napój. Ale jak poszperacie w internetach, to generalnie znajdziecie menu, co w Pasza Kebab można dobrego zjeść. Także jeżeli macie ochotę, by dziś celebrować Międzynarodowy Dzień Falafela i zjeść kebaba w tym wegetariańskim wydaniu, proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. Życzę smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
7: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
10: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
12: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co w najbliższy weekend w Sochaczewie i okolicach? No wy dobrze wiecie co, ale o tym przypominamy. Dni Sochaczewa, słuchajcie, tak jest. Całe 3 dni, można powiedzieć, różnego rodzaju atrakcji, różnego rodzaju występów muzycznych, ale nie tylko muzycznych, także stoisk, także sportowych atrakcji przecież. To jest właściwie czas, w którym miasto Sochaczew całe żyje. Ja nie będę wam wymieniał tych wszystkich atrakcji, ale je znajdziecie bardzo blisko i bardzo intuicyjnie w takim przeglądzie, który na naszym portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Tam o letnim kiermaszu roślin, o mistrzostwach, które organizuje MOSiR, o obchodach związanych z uroczystą sesją, z podniesieniem flagi na mast, ze strefą aktywności, strefą gastronomiczną, wesołym miasteczkiem, aż po to, co niektórzy lubią najbardziej, czyli koncerty muzyczne. Wchodźcie i sprawdzajcie. W ten weekend, a konkretnie to już jutro, czyli w sobotę, także Dni Błonia. Na scenie zaprezentuje się m.in. ulubiany przez wiele osób Zenek Martyniuk, a oprócz tego w programie także m.in. pokaz cichych fajerwerków, czy festiwal food trucków, oraz koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa. Co jeszcze w najbliższy weekend? W najbliższy weekend także m.in. Maksymila w Teresinie. To już w tę niedzielę, to bieg, który rzeczywiście nawiązuje do świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Odbędzie się na dystansie około 16

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zap-

0: Braknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet. .net.pl.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Dochodzi 11, no to w Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości.
9: Oficjalne powitanie Bonifacego w ramach Dni Sochaczewa już dziś na Placu Kościuszki. Będą niespodzianki. W tym serwisie zapraszamy na zlot zabytkowej motoryzacji, który także odbędzie się w ramach Święta Mieszkańców. Obywatel Armenii na podwójnym gazie i z podwójnym zakazem kierowania pojazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dziś inauguracja Dni Sochaczewa to już 58. edycja święta naszego miasta. W ramach wydarzenia ratusz zaprasza najmłodszych na oficjalne odsłonięcie figurki kota Bonifacego na Placu Kościuszki. Stanie się to o godzinie 16.30.
10: Bardzo serdecznie zapraszamy na Plac Kościuszki wszystkich mieszkańców, wszystkie dzieci. Będzie czekała słodka niespodzianka. Będzie także możliwość spotkania się z autorem, panem Markiem Neumannem. Można zabrać książki, które są w biblioteczkach prywatnych. I pan Marek będzie je podpisywał.
9: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz podczas dzisiejszego śniadania prasowego. Twórca legendarnego serialu Przygody kota Filemona, Marek Neumann, niemal całe życie mieszka w Sochaczewie. To w naszym mieście tworzył swoje bajkowe historie. Z okazji odsłonięcia figurki Bonifacego ratusz przygotował jeszcze jedną niespodziankę, jaką wyjaśnia burmistrz Daniel Janiak.
11: Z tej okazji też przygotowaliśmy taką pierwszą pocztówkę, która będzie dostępna dzisiaj o godzinie 16.30. Będzie kolportowana, ale wydaje mi się, że nakład bardzo szybko się wyczerpie z racji zainteresowania kotkiem, więc na pewno będziemy mieli w planach dodruk takiej pocztówki.
9: Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Sochaczewa będzie również zlot starej motoryzacji, który rozpocznie się 14 czerwca o 11 na Placu Kościuszki. Zlot entuzjastów klasycznych czterech kółek organizowany jest przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P. Będą oczywiście maluchy, ale i inne zabytki królujące niegdyś na polskich szosach. Duże Fiaty, Warszawy, Garbusy, Skody, nietypowe motocykle z koszami. Niejednemu łza się w oku zakręci na wspomnienie, jak w latach 70. czy 80. jeździło się na wakacje. Bez klimatyzacji, przyciemnianych szyb, w ścisku, z bagażami na kolanach.
7: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymali 41-letniego obywatela Armenii, poszukiwanego do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 41-latka obowiązują też dwa dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Teraz odpowie za swoje czyny.
12: 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem brały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
13: No. No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
14: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
15: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
16: Tak, tak, ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
12: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Ja mam nadzieję, że tam przy tym F-35 żaden szwagier z miernikiem lakieru nie będzie się kręcił, nie kopnie w koło i powie, że bit. 18 stopni, tyle dziś na termometrach w Sochaczewie i okolicy i pogodnie, jeżeli miałoby padać, to właśnie teraz, zdaniem synoptyków, więc może bez tego deszczu jednak się obejdzie, ale już w sam weekend, no to trzeba liczyć się z tym, że faktycznie może nam popadać i jutro i pojutrze te parasole się przydadzą i z początkiem przyszłego tygodnia także, bo później już dopiero większe rozpogodzenia w drugiej części i też wyższe wskazania. W ciągu weekendu mówimy o 19, a ten kolejny tydzień, no to ta druga część, to już nawet wartości pod 30 będzie. Upalnie.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: To pograjmy tą fajną muzę, którą dla Was mamy. Lady Punk i tacy sami to już teraz. Tiesto, jego Hot Honey za chwilę. Velvet, no to to dla tych, którzy wybierają się na święto lnu do Żyrardowa, a także Wiktor Waligura. No to gramy.

0: pory roku to Wiktor Waligura na 94,9. Za chwilę w Radiu Sochacze w audycja powiatowa, a w naszym studiu pojawią się Justyna Kamińska i Agnieszka Mijakowska ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich, a także Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Warto być blisko.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: A w naszym studiu Justyna Kamińska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Agnieszka Mijakowska, również nauczycielka z tejże szkoły.
18: Dzień dobry.
16: I Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
19: Dzień dobry.
16: Za nami już 22. edycja konkursu dziennikarskiego Jak zostać rzetelnym, interesującym dziennikarzem w epoce informacji. To jest, nawet tak rozmawiałyśmy o tym przed chwilą na antenie, mimo że ta epoka 22 lata temu wyglądała inaczej. Pewnie nawet nikt sobie nie wyobrażał, że może wyglądać aż tak jak dziś. Nie zmienia to jednak faktu, że ten konkurs jest wciąż aktualny. A zaczął się z inicjatywy właśnie Szkoły w Budkach Piaseckich. Pani Agnieszko, pani była wtedy wśród tych inicjatorów.
8: Tak, chociaż jestem bardzo młodą osobą, to wtedy byłam. Samo motto naszego konkursu jakby nie jest niezmienne, bo w dalszym ciągu dziennikarze dążą do tego, że mimo tych wszystkich fake newsów chcą być rzetelnymi dziennikarzami i przekazywać prawdziwe informacje, a jednocześnie wszyscy dążymy do tego, żeby one były jak najbardziej interesujące. No i do tego jeszcze ten szybki przepływ informacji, który też zawarłyśmy w motcie naszym. Wtedy nam się wydawał szybki, a teraz to już jest katastrofalnie szybki.
10: O, poczekam parę lat, pewnie się okaże, może być jeszcze szybszy.
8: No myślę, że tak, w epoce sztucznej inteligencji wiele się zmienia.
10: To prawda. Też warto podkreślić, że jest to jedyny konkurs dziennikarski i że od początku współorganizatorem tego konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
17: Tak, ten duet się sprawdził. Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Wespół tutaj organizujemy przy pomocy Radia Sochaczew też ten konkurs. Oceniamy komisyjnie pracę i co roku, co ciekawe, jest zainteresowanie. I formami właśnie tymi artykułów dziennikarskich, tej formy właśnie pisanej. No i też to, co nas wciąż cieszy, że jeszcze są gazetki w formie papierowej, tak? To już rzeczywiście z biegiem lat zmniejsza się ta liczba, natomiast są szkoły, są gminy, gdzie te gazetki w szkołach są wydawane, nawet jest jedna szkoła ponadpodstawowa. Mamy co oceniać. Dopóki mamy co oceniać, to konkurs trwa. Prac w tym roku napłynęło około 60, 8 tytułów gazetek szkolnych, 18 szkół wzięło udział, więc tutaj konkurs pod patronatem starosty sochaczewskiego odbywa się z dużym powodzeniem, zainteresowaniem. I też tutaj wspomnę o kuratorium mazowieckim, tak? Bo też jesteśmy jakby pod auspicją tego, ten konkurs jest pod patronatem kuratorium, co też daje laureatom dodatkowe punkty na świadectwie, tak? Więc jest taki bonus, a rzeczywiście konkursów dziennikarskich na przestrzeni lat na naszym terenie było kilka, my ostaliśmy, tylko pandemia na chwilę nas wykluczyła i tutaj wspomniała Agnieszka o sztucznej inteligencji. Musieliśmy zmodyfikować też nasz regulamin, tak, idąc z duchem czasu, zakazaliśmy, tak, używania tej formy przekazu, gdzieś ukrycia jej w tekstach i rzeczywiście ocenialiśmy prace i one były wszystkie inne, tak, one nie były podobne do siebie.
10: Tak, to się wbrew temu, co by chciały dzieci, da wyczuć niestety, znaczy stety, nie wiadomo,
17: czytając
10: co będzie za chwilę.
17: To się wyczuje.
10: Oczywiście, tak, że się wyczuje użycie sztucznej inteligencji. To, co powiedziała pani Anno, konkurs cieszy się prestiżem od początku, też ten patronat i współorganizacja starostwa to zapewnia, a teraz to kuratorium jeszcze podnosi rangę wydarzenia. Od kilku lat, od niedawna stosunkowo, biorąc pod uwagę historię konkursu, narzucacie też tematy uczestnikom konkursu. Jakie były w tym roku te tematy?
8: W tym roku największą popularnością cieszył się temat samotność w tłumie, relacje moich rówieśników. Również dużo artykułów nadesłano na temat cichy bohater codzienności, historia o kimś niedocenianym w moim otoczeniu. Muszę powiedzieć, że niektóre z tych artykułów naprawdę nas mocno chwytały za serce. Byliśmy wzruszeni do łez, co świadczy o tym, że prace naprawdę są takie bardzo osobiste i naprawdę w dobie sztucznej inteligencji nas bardzo zaskoczyły. Trochę mniej prac przyszło na temat moje pokolenie wobec tradycji. Co zachowujemy, a co zmieniamy? Szkoła Zero WES, czy to możliwe? No i oczywiście temat, który się cieszy dużą popularnością i w tamtym roku również. Historia pewnej fotografii, ocal od zapomnienia, przywoła jej zapomniane miejsca i ludzi. No to muszę powiedzieć, że jest coś ze współczesności i też jest jednak coś z tradycji, z historii, którą nadal myślę, że powinniśmy kultywować.
10: To Tak, to bardzo też się interesująco czyta te prace i ogląda te fotografie każdego. Tak, prawie w każdym domu czy miejscu.
17: A mówiąc tu o cichym bohaterze, no to przecież były i mamy opisywane, i dziadkowie, i sąsiad, i wujek, i pan strażak, i pan leśniczy, pani stopka, więc tak naprawdę to nie są teksty wygenerowane sztucznie.
10: Ale zwraca uwagę fakt, że największą popularnością cieszył się temat o samotności w tłumie.
17: Stąd też zaprosiłyśmy panią psycholog, pedagog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finał konkursu, żeby zaznajomiły młodzież z tym tematem, ale bardziej pod kątem tego, gdzie u nas tutaj na terenie naszego powiatu, poza szkołą, mogą szukać pomocy, wsparcia.
10: I wyjść z tej samotności, bo z niej się da wyjść.
8: Wydaje mi się, że temat jest też powiązany z naszym takim szybkim postępem cywilizacyjnym. Młodzież czuje się osamotniona. Zresztą bardzo często się zwraca uwagę, nazywa współczesne pokolenie pokoleniem płatków śniegu. Dzieci mają przeogromny kontakt, mogą rozmawiać przez internet z osobami nawet z zagranicy, czy też z innego kontynentu, ale te rozmowy, te relacje są takie marginalne, prawda? Dzieciom brakuje jakby podzielenia się z kimś, jakichś kontaktów rówieśniczych, no i to chyba też odbija się w tych artykułach.
10: No tak naprawdę to dziecko w którymś momencie w wyniku takich rozmów na przykład internetowych zostaje z emocjami samo w pokoju. A często chce na przykład ukryć te emocje i wtedy bardzo widać, że jest samotne. Co z nagrodzonymi? Było łatwo, ciężko? Jakie nagrody?
18: Myślę, że młodzież nie brała udziału w konkursie tylko po to, żeby zdobyć fajną nagrodę, a w celu samorealizacji i tutaj wykazania się swoim talentem, dlatego że był to konkurs dla pasjonatów. Niektórzy już tak ustawicznie pojawiają się w każdej edycji, są bardzo zaangażowani i zainteresowani swoim uczestnictwem w kołach dziennikarskich i myślę, że ta aktywność młodzieży nie była ukierunkowana na nagrody. Natomiast były fajne. Były to karty upominkowe na zakupy, mamy nadzieję, że literatury pięknej i być może też innej, ale takiej wzbogacającej właśnie horyzonty. Były to także vouchery na zajęcia sportowe i vouchery na siłownię. Przy tym vouchery, żeby coś dobrego zjeść, vouchery na pizzę. Także młodzież dostała vouchery do kina, żeby być na czasie w związku z tym, co teraz aktualnie kino ma nam do zaoferowania. Dziennikarz powinien być najedzony i aktualnie nadążający za tym, co w kulturze współczesnej.
10: Jakie piękne podsumowanie, nasz najedzony dziennikarz. Ja faktycznie jestem właśnie na świeżo. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Oczywiście zwycięzców już poznaliśmy. Są relacje dostępne na stronach i u państwa, na stronie Starostwa Powiatowego i na naszym portalu. Ale chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym konkursie, też flagowym, sztandarowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Konkurs fotograficzny. Najpiękniejsza jest moja mała ojczyzna. I co, tu po latach też się okazuje, że popularność nie słabnie, a wręcz przeciwnie. Mieliście w tym roku rekord.
17: Tak, w tym roku ta edycja była pod hasłem rekordy, aczkolwiek nie o rekordy tu chodzi. 20. edycja, czyli 20 lat konkurs, też nieprzerwanie Starostwo Powiatowe w Sochaczewie organizuje, ale też zaskoczyła nas liczba nadesłanych prac. 479 zdjęć. Mieliśmy trzy kategorie: natura, portrety, tutaj z podziałem na ludzie i zwierzęta, oraz infrastruktura, bliskie mi miejsca w powiecie sochaczewskim. Oczywiście ta natura jest najbliższa do ujęcia i do pokazania. Natomiast w konkursie wzięło udział 153 osoby, 23 szkoły, podstawowe, ponadpodstawowe i placówki oświatowe. Nagrodziliśmy ponad 40 osób, przyznając kilkadziesiąt nagród. Niezmiernie nam miło, że ten konkurs, nie wiemy czemu, co roku takim ogromnym zainteresowaniem się cieszy. W poprzednich latach było to 300 prac, 280 plus minus, tak? A w tym roku no taki rekord. Zdjęcia piękne. No, komisja naprawdę miała trudny, ciężki orzech do zgryzienia, bo wybrać te najciekawsze, najładniejsze. Myślę, że jakbyśmy się spotykali co tydzień, to byśmy jeszcze dokładali. Natomiast wiadomo, środki są ograniczone na nagrody. Natomiast staraliśmy się rzeczywiście wybrać te najciekawsze, najfajniejsze. I to też, co podkreślaliśmy na podsumowaniu konkursu, pewne zdjęcia będziemy wykorzystywać w celach promocyjnych, bo tak pięknie została ujęta nasza ziemia sochaczewska, że do różnych publikacji, do kalendarzy obiecaliśmy, że te zdjęcia będą wykorzystywane. Bo szkoda, żeby zniknęły gdzieś, były schowane w szufladzie.
10: Zdecydowanie. Dziękuję już pięknie za wizytę w naszym studiu. Rozumiem, że to za rok się słyszymy w tej samej sprawie.
17: Tak,
10: zarówno jednej, jak i drugiej.
17: Na finale konkursu pani wicestarosta zadeklarowała, że tak, możemy ogłosić, że w przyszłym roku nasze dwa sztandarowe konkursy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i też szkoły w Budkach Piaseckich będą kontynuowane i zostaną wpisane do kalendarza naszych wydarzeń.
10: Zapraszamy do udziału. Dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, tylko naszymi gośćmi były Anna Syperek ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
17: Dziękuję bardzo.
10: Agnieszka Mijakowska ze Szkoły w Budkach Piaseckich. Dziękuję. I z tejże szkoły Justyna Kamińska.
18: Dziękuję.
19: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
12: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: coś da.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
8: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Co dziś się dobrego poleca wam Bar Grzegory? To jako danie dnia na pierwsze macie zupę krupnik, a na drugie rybę mirunę z ziemniakami oraz surówką z białej kapusty, ale do tego też wśród ryb znajdziecie smażonego miętusa. Pierogi ręcznie robione, te domowe, również można zjeść, jak te z mięsem, pielmieni oraz ukraińskie. No tak to właśnie dzisiaj wygląda w Barze Grzegory. Raz jeszcze przypomnę, danie dnia to zupa krupnik, a także ryba miruna z ziemniakami oraz surówką z białej kapusty. Lokalizacja Kuznocin 112B, a bar dziś czynny do godziny 19. Życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca. Lub do wyczerpania zapasów.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
13: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
14: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania

0: w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Minęła 12. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury na Dniach Sochaczewa. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Wkrótce przybędzie tu oświetlonych fragmentów dróg. Powiemy też o nietypowej sytuacji, do której doszło pod Żyrardowem. Mężczyzna skakał po dachach zaparkowanych samochodów. Był z nim chłopiec. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dziś rozpoczynają się dni Sochaczewa. Ulica Traugutta zgodnie z zapowiedzią została zamknięta dla samochodów. Wydarzenie to okazja do wysłuchania wielu wspaniałych występów. O część artystyczną zadba też Sochaczewskie Centrum Kultury. Dziś odbędzie się uroczysta sesja w Kramnicach Miejskich. Zaprezentuje się na niej mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria działający przy SCK. Na tym jednak nie koniec.
11: 12 również na scenie amfiteatru wystąpi fantastyczny duet. Wiktor Szczepanik i Jolanta Kawczyńska. Mistrz i uczeń, ponieważ Wiktor pracuje pod właśnie okiem Joli Kawczyńskiej i będą mogli zaprezentować efekty, owoce tej pracy właśnie w amfiteatrze o godzinie 17. W repertuarze będą utwory Zbigniewa Wodeckiego. 13 czerwca natomiast podczas Dni Miasta Sochaczewskie Centrum Kultury również na scenie amfiteatru zaprezentuje program Francuski Wieczór.
10: Mówiła pełniąca obowiązki dyrektora SCK Magdalena Franaszek. Wiadomska.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Przybędzie oświetlonych fragmentów dróg w gminie Nowa Sucha. Radni podczas ostatniej sesji zwiększyli budżet na ten cel. Inwestycje wesprą także środki z budżetu województwa mazowieckiego, mówi wójt Maciej Monika.
12: Staramy się doświadczać kolejne odcinki dróg. Niektóre z nich są projektowane, niektóre zostały zaprojektowane w latach ubiegłych i właśnie przystępujemy do realizacji. Chcemy zrealizować w tym roku 4 odcinki oświetlenia w miejscowości Bożymówka, Nowy Kozłów Pierwszy, w miejscowości Wikcinek i Kozłów Biskupi, ulica Kolejowa i Polna. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg i mam nadzieję, że rozświetlimy kolejne drogi.
10: Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Karolków Rybnowski. Inwestycja jest częścią większego projektu obejmującego inne inwestycje wodociągowe na terenie gminy, mówi wójt Damian Jaworski.
13: Wartość wykonanych prac w Karolkowie Rybnowskim wyniosła ponad 400 tysięcy złotych, wkład własny z budżetu gminy około 8 tysięcy złotych. Na realizację prac gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Budowa nowej sieci wodociągowej to inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom przez długie lata. Dzięki jej realizacji poprawi się dostęp do infrastruktury technicznej, wzrośnie niezawodność dostaw wody oraz komfort codziennego życia mieszkańców.
10: Czas na kronikę policyjną. Do nietypowej sytuacji doszło w ostatnich dniach we Mszczonowie w powiecie żyrardowskim. 44-letni mężczyzna wskoczył na dach zaparkowanego Fiata. Po chwili dołączył do niego nieletni chłopiec i razem skakali po dachu samochodu. W pewnym momencie 44-latek przeskoczył na zaparkowane obok Audi i również zaczął skakać po jego dachu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy, co stało się tego samego dnia. Straty oszacowano na 6800 zł. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Sprawa zostanie też oceniona pod kątem demoralizacji nieletnich.
14: Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. A zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy. O czym więcej Przemysław Pozowski.
15: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
16: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
15: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
14: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Sobota cieplejsza, ale niedziela zimna, więc korzystajcie z tego słonecznego przedpołudnia. Dnia 18 stopni na termometrze. Dziś pogoda w kratkę. Na razie pięknie słonecznie, ale po południu ta pogoda może się nam trochę zepsuć, bo synoptycy zapowiadają, że pojawią się chmury, które sprowadzą deszcz, a nawet burze. I temperatura powyżej 20 stopni nie. O tym dzisiaj pomarzyć nie możemy raczej. To na razie tyle, jeśli chodzi o pogodę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Ale skoro aura ma być dziś taka kapryśna, to może pojawi się liczba 21 na termometrze. Na pewno Mundial 2026 rozpoczął się bez Polaków. No to pytanie mam takie, komu będziemy kibicować?

0: 13 minut po 12, za chwilę hit dnia. Dzisiaj męskie granie Orkiestra 2020. Przejść nareszcie, tak, to ten utwór jest takim sztandarowym. Niebawem ruszą na trasę, odwiedzą w tym roku 6 miast. A kto zagra? Między innymi Vito Bambino, Fukaj, De Casino, Sisters. No to zobaczymy, czy gdzieś tam na trasie ich nie zobaczycie. 26-27 czerwca start. A u nas na razie na antenie.
1: Hit dnia! Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Ja się

0: Diana Ross w takim dyskotekowym stylu. A co my znajdujemy w naszym kalendarzu? Jakie ciekawe informacje? Już, proszę bardzo. Rok 1963, premiera amerykańskiego filmu historycznego Kleopatra w reżyserii Józefa Mankiewicza. Rok 68, również premiera, tyle że to horroru Dziecko Rosemary, film w reżyserii Romana Polańskiego, bardzo głośny. 1972, premiera amerykańskiego filmu pornograficznego Głębokie gardło. I 81, Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga, premiera tego filmu. Dzisiaj, a propos Stevena Spielberga, dzisiaj premiera filmu, najnowszego filmu Spielberga, Dzień Objawienia. W niektórych kinach miał on swoją premierę 10 czerwca, ale w kinach tak w szerokim dostępie pojawi się właśnie dzisiaj w piątek, 12 czerwca. Co jeszcze mamy? Myślę, że na razie tyle wystarczy nam, ale jeszcze do kalendarza sięgniemy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Sponsorem programu jest Inwestbud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
18: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
20: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
22: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
6: Reklama.

0: Katy Perry na 94.9 FM, 22 minuty do 13. No to sprawdźmy komentarze w internecie dotyczące mundialu. W Nowym Jorku mówią, że w ogóle tego nie czuć. Nie ma tam kompletnie niczego, żadnych sygnałów, które sprawiłyby, że człowiek pomyśli o startującej właśnie tak wielkiej imprezie. U nas też takiej atmosfery nie ma, ale trudno się dziwić. Nas na tym mundialu brak. A co Zbigniew Boniek o mistrzostwach, bo przypomnę, mistrzostwa piłkarskie, mistrzostwa świata odbywają się w zupełnie nowej formule. Po raz pierwszy turniej odbywa się w trzech krajach jednocześnie, a liczba uczestników z 32 drużyn została zwiększona do 48 i też się nie zmieściliśmy. Mundial potrwa ponad miesiąc. Co Boniek o mundialu? Niektórzy po prostu nie zasługują na to, żeby jechać na Mistrzostwa Świata. Co jednak poradzę? Dzisiaj robi się wszystko dla biznesu, żeby było więcej pieniędzy, żeby sponsor miał większe możliwości i tak dalej. Musimy się z tym pogodzić, aczkolwiek ja absolutnie nie jestem do tego przekonany. Tyle Zbigniew Boniek o mundialu.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94.9 FM. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

Już tylko 10 minut dzieli nas od 13. O 13 kolejne wydanie wiadomości. Będą informacje lokalne i ekonomiczne. Już teraz zapraszam. Zajrzymy do gminy Sochaczew i sprawdzimy, jak wyglądają dyżury radnych w tej gminie.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
9: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
8: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
9: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
8: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
9: Chyba tak zrobię.
8: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
9: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
8: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
14: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
15: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu

0: jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
3: Zbliża się 13:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Kaplica prawosławna na cmentarzu przy Traugutta odnowiona. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. Radni zapraszają mieszkańców na dyżury, a mieszkańcy z tej możliwości korzystają. Tymczasem policja apeluje do użytkowników hulajnóg o stosowanie się do przepisów prawa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ten fragment cmentarza świętego Wojciecha przy ulicy Traugutta w Sochaczewie dziś wygląda dużo lepiej. Zakończono pracę przy renowacji zabytkowej kaplicy prawosławnej, która od lat prosiła się o remont. Zakres inwestycji przedstawiła na ostatniej sesji Rady Miasta kierownik Julia Kuligowska.
5: Zakres prac obejmował m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, fundamentów wraz z drenażem, oczyszczenie i naprawę murów, ich osuszenie i odsolenie. Odtworzono elementy architektoniczne, w tym wieżyczki, wykonano nowe tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zabezpieczono obiekt przed wilgocią. Wymieniono również drzwi, przeprowadzono konserwację stolarki okiennej oraz elementów metalowych. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz zabezpieczenie go przed dalszą degradacją.
4: Mieszkańcy gminy Sochaczew mają możliwość rozmowy z radnymi podczas specjalnych dyżurów i, jak mówi przewodniczący rady Gabriel Kubiak, chętnie z tej możliwości korzystają.
6: Jest to może trochę odpowiedź jakby na potrzeby mieszkańców, którzy naprawdę w bardzo licznych ilościach na początku szczególnie przybywali, ale teraz też jeszcze nie było dyżuru, żeby nikt się nie pojawił. Zawsze są 2-3 osoby, różne tematy, plan ogólny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, poprzez kajaki na przykład, a nawet klub seniora zjawił się u nas. Mamy o czym porozmawiać. Tematy są oczywiście notowane, przedstawiane potem na komisjach. Pracujemy nad tym, no częściowo udaje nam się coś ugrać.
4: Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek od 16 do 18 w Urzędzie Gminy Sochaczew.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
4: Wraz z nadejściem cieplejszych dni na drogach czy ścieżkach rowerowych rośnie liczba hulajnóg elektrycznych, a tym samym liczba zdarzeń drogowych z ich udziałem. Tylko w ubiegłym roku na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 212 takich zdarzeń. Ranne zostały w nich 74 osoby. Wielu użytkowników wciąż zapomina, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. To pojazd, którego użytkowanie regulują przepisy prawa. Aby kierować hulajnogą elektryczną po drodze publicznej należy mieć ukończone 13 lat. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą posiadać co najmniej kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Jest jeszcze kilka innych zasad, o których przypomina starszy aspirant Agnieszka Dzik.
7: Przewidziana prędkość dla hulajnogi to jest do 20 km na godzinę. Natomiast jeżeli będzie większa to prędkość, no to trzeba będzie po prostu wyciągać konsekwencje. Hulajnoga musi mieć też odpowiednie oświetlenie. Musi mieć dzwonek. Na hulajnodze elektrycznej żadnych pasażerów nie przewozimy. Na hulajnodze elektrycznej jedzie jedna osoba. I koniec.
4: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
2: Wiadomości ekonomiczne.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
0: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. W Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
11: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
10: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł 98 groszy, a za diesla 6 zł 37 groszy za litr. BUP drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
12: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
13: Jakie są ceny?
12: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
10: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUP z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
8: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
0: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: 13:05, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, na razie staniały truskawki i to jest na pewno dobra informacja dla tych, którzy lubią te owoce. Dni Sochaczewa 2026, piątek, 12 czerwca, godzina 13:06, a o 13:00 uroczyste podniesienie flagi miasta na maszt przez harcerzy ZKP, to na Wzgórzu Zamkowym, 13:20 podniesienie flagi na maszt na placu Kościuszki.

0: Tomasz Rzeczek, 14 minut po 13. Razem, mam nadzieję, będziemy przeglądać dzisiaj program Dni Sochaczewa. I mam nadzieję, że już zaczęliście weekend i możecie w różnych wydarzeniach artystycznych uczestniczyć. To ja na początek, o 14 rozpoczyna się sesja Rady Miejskiej, zapraszamy, uroczysta sesja Rady Miejskiej, a o 18.20 Tribute to Polski Jazz, to widowisko, jak piszą jego twórcy, łączące pokolenia i pokazujące potężny wpływ rodzimych muzyków na światową scenę jazzową. Usłyszymy kultowe, elektryczne kompozycje z lat 70. i 80., ale w nowoczesnych aranżacjach podane w niezwykle dynamiczny sposób. Pojawi się kilkunastoosobowe grono wybitnych jazzmenów. Pomysłodawcą tego projektu jest Tomasz Mądzielewski, a na scenie wystąpi Daria Kobierecka, doskonale nam znana. Daria Kobierecka właśnie poinformowała, że kończy drugie studia muzyczne i zaprasza również nie tylko na ten dzisiejszy koncert, to taki przedsmak, ale również na koncert dyplomowy do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Będzie śpiewać, grać na saksofonie i dyrygować, a w Sochaczewie śpiewać wyłącznie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Tribute to Polski Jazz 18.20.

0: 18 minut po 13. To jeszcze na jeden koncert was zaproszę. Przypomnę, bo już dzisiaj na ten koncert zapraszaliśmy. Taki duet. Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik. Młody wokalista i doświadczona wokalistka. Pedagog. To zapraszamy na koncert dziś w amfiteatrze o 17. Taki niezwykły duet. A co usłyszymy? Usłyszymy największe przeboje wybitnego polskiego artysty Zbigniewa Wodeckiego. Więc jeżeli kochacie muzykę Wodeckiego i chcecie posłuchać młodego wokalisty, to zapraszamy 17. Amfiteatr w Sochaczewie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Ale patrz!
0: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Niskie ceny dla ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
20: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
21: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
20: Oraz bekonu i syropu klonowego.
21: Trudno wskazać faworyta.
20: Spróbuj, może tobie się uda.
21: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Jeszcze więcej muzyki.
23: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
24: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
25: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
2: Audycja sponsorowana.
3: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Kosmetologia Medycyna Estetyczna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Lato zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że powoli wyciągamy z szaf kostiumy kąpielowe i nie zawsze leżą one tak, jak byśmy sobie mogły tego życzyć, bo myślę, że ten problem tutaj przede wszystkim panie odczuwają. Czy jest jeszcze czas na to, by zadbać o wygląd przed wakacjami, czy też przed urlopem, czy może jest już dla nas za późno?
4: No tak, mamy początek czerwca, więc jeszcze chwilę do wakacji nam zostało, około 4-5 tygodni i osoby, które no naprawdę gdzieś tam nie miały czasu, nie spojrzały na siebie, a teraz są zmartwione swoim wyglądem, czy gdzieś tam niezadowolone ze swojego ciała, czy tego po prostu jak skóra wygląda, no jeszcze mają znacznie dużo czasu, no bo tak naprawdę zabieg to jest 4-5 tygodni pracy, żeby wyglądało znacznie lepiej nasze ciało, więc jest czas, jest.
3: A co możemy ze sobą zrobić? Jakie zabiegi podsuwa tutaj kosmetologia, medycyna czy też fizjoterapia?
4: No więc tak, z doświadczenia powiem, że oprócz zabiegów, to tutaj też taki clue jest picie wody. Bardzo dużo pić wodę, troszkę poćwiczyć, no popracować ze sobą nad dietą, nie jeść po prostu rzeczy, które będą powodowały nam jakieś stany zapalne, opuchlizny i tak dalej. A zabiegowo tutaj jesteśmy w stanie pomóc znacznie, ale zawsze mówimy, że jak ktoś już rozpoczyna jednak taką zabiegową przygodę, to my zachęcamy do tego, żeby też prowadził zdrową dietę, nawadniał się i tak dalej, no bo gdzieś tam to nam wszystko się łączy. Obecnie mamy w ofercie zabiegi i endermologii na ciało i fali radiowej i czy to jest endermologia, czy to jest fala, no to i tu trzeba pić wodę. Jednak musimy pomóc temu ciału odprowadzić te złogi wody i limfy z naszych komórek, więc jeżeli już się decydujemy na taki drenaż endermologią, falą, no to tutaj musimy się wspomagać. To nie jest tak, że tylko my coś zrobimy i jest super, tylko klient też musi się postarać.
3: To zatrzymajmy się może na chwilę przy tej endermologii. Jak właściwie wygląda taki zabieg?
4: Więc tak, no dla osób, które gdzieś tam na Instagramie jeszcze sobie nie zdążyły zobaczyć, czy nawet nigdy nie widziały tego, no to tak obrazując mogę powiedzieć, że to jest taki drenaż, masaż całego ciała. On jest zupełnie bezbolesny i przyjemny. Też wiele lat temu to było tak, że gdzieś tam mocno zaciągana była ta skóra i mogło to być bolesne, czy nawet mogły być po takim zabiegu siniaki. W obecnych czasach już te głowice są tak dopracowane, to już jest naprawdę wyższy poziom endermologii, zupełnie bezbolesne, bez żadnych siniaczków, bez żadnych dyskomfortów. My nie stresujemy tej tkanki, my tylko jakby ją drenujemy, przepychamy limfę, pomagamy, żeby organizm no jakby sam przemetabolizował to wszystko. No bo no nie ukrywajmy, czy opuchlizna, czy celulit, to wszystko, co nam gdzieś tam narasta, no to są zastoje, więc no my tylko pomagamy, a ciało już wie, co ma z tym dalej zrobić.
3: Na jakie efekty w takim razie można liczyć po tym zabiegu, a właściwie serii zabiegów, ale do tego jeszcze za chwilę dojdziemy.
4: Tak, efekty są spektakularne, naprawdę. My już drugi rok na tym pracujemy, nie mamy niezadowolonych klientów, wszyscy są zadowoleni, a nawet potrafią powiedzieć, ojejku, czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałam. Więc to się odbywa tak, że przy pierwszym zabiegu my robimy drenaż limfatyczny. Po prostu mówimy klientowi, ubieramy w to białe ubranko, które wygląda tak śmiesznie troszkę jak rajstop. Trzeba przebalsamować skórę, ubrać ubranko i my robimy drenaż limfatyczny. Nie robimy tego, jak nam się wydaje, tylko to jest na takiej zasadzie, że robimy zdjęcie naszego klienta tabletem. Ten tablet jest kompatybilny już z urządzeniem i on przelicza nam takie moce zabiegowe i jakby sprawdza, gdzie mniej więcej u każdego człowieka, no bo wiadomo, są małe osoby, niskie, tak, są duże, krępe, więc no tablet nam ułatwia przeliczać te moce zabiegowe i głębokość, jaką zastosuje na daną tkankę, więc to już jest takie troszkę nowoczesne. I klient może sam sobie zadecydować i mówi nam na przykład, pani Aniu, ja chcę wyszczuplić talię, albo nogi, albo ręce, albo plecy, więc osoba oczywiście może, tak, powiedzieć, na której partii zależy najbardziej, jednak tablet nam podpowiada protokół zabiegowy, bo jeżeli są to osoby, które gdzieś tam w bardzo niedalekim czasie rodziły dziecko, no to nam jednak podpowiada robić protokół, który się nazywa Młoda Mama. I tu wbrew pozorom nie wcale nie masujemy brzucha, tylko skupiamy się na plecach, gdzieś tam odciążeniu tego kręgosłupa i bardzo dużo jest takich rozluźniających ruchów. No to wszystko jest tak, też wywiad z klientem, jak, w jakim stanie jest obecnie, czy może choruje na coś, więc jakby całą zbieramy wywiad, robimy zdjęcia i dopiero ustalamy, co tak naprawdę ma być robione, co klient chce, a co my możemy realnie, więc to wszystko idzie nam potem w parze. A efekty są już po pierwszym zabiegu. Tak naprawdę, jak przedrenujemy porządnie ciało, zaczynamy, to od razu mówimy klientce, że będzie chodziła więcej do toalety. I tak faktycznie jest, nawet kilka razy dziennie, bo organizm zaczyna oddawać nam wodę, po prostu schodzi nam opuchliznę. Jak ktoś do nas przychodzi z opuchniętymi nogami, na następny dzień dzwoni, mówi, że super, że już schodzi, więc działa.
0: Długo trwa taki zabieg?
4: No długo i niedługo, bo no zawsze gdzieś tam z przebraniem to wychodzi nam ponad godzinkę, ale ważny jest czas pracy głowicy i tutaj mamy jakby zabiegi wyceniane na pakiety właśnie przeliczane na czas zabiegowy, to jest albo pół godziny pracy głowicy, albo 40 minut, albo bita godzina. To zależy kto, co chce zrobić, jaki efekt uzyskać. Producent mówi, że takie minimum, żeby te efekty były wow, to jest 40 minut. Ale pół godzinki też jest jakby zauważalne dla nas, że to zależy, kto z czym przychodzi, bo no nie ukrywajmy, przychodzą osoby z problemami, a przychodzą naprawdę szczupłe i wcale jakby się byśmy nie spodziewały, a w pierwszej kolejności właśnie takie szczupłe panie nam poprzychodziły na te zabiegi. Więc pół godzinki do godzinki.
0: A najczęściej jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę zabiegów potrzebnych, żeby te efekty zauważyć? Pani powiedziała, że no, pierwsze jakieś efekty widzimy już po pierwszym zabiegu, ale tak, żeby już być w pełni zadowolonym z efektu, to ile potrzeba zabiegów i w jakim odstępie czasowym?
4: Więc tak, no nie ukrywajmy, każdy właśnie się zastanawia, czy to faktycznie działa, więc my na ten pierwszy to zapraszamy na taki, żeby ogólnie sprawdzić, tak, żeby dana osoba widziała, czy to działa, nie działa, a potem w zależności od tego, co chcemy uzyskać, między 5 a 10 zabiegów. Producent mówi 10 zabiegów, to jest taki, powiedzmy, ktoś chce wyszczuplić talię, brzuch, no to 10 zabiegów 40-minutowych daje nam rezultat jednego rozmiaru w dół.
0: Technologia cały czas idzie naprzód. Pani mówiła o tym, że kiedyś te zabiegi mogły być nieprzyjemne czy też bolesne dla klientek, ale teraz już jest ta technologia na tyle zaawansowana, że nie powinny one odczuwać żadnych tutaj dolegliwości. No właśnie, to też ważne, żeby salon dysponował odpowiednimi sprzętami.
4: No tak, tak, bo endermologią, tak zauważyłam potocznie, nazywają po prostu zabiegi wyszczuplające, jednak warto się skupić na tym, że jest jeden, jedyny producent, który ma prawdziwą endermologię. Jest to LPG Alliance. LPG to jest producent i tylko z tej firmy wywodzą się prawdziwe endermologie, jakby ta marka, nazwa własna jest nawet zastrzeżona, więc jeżeli gdzieś w świecie sobie widzimy, że jest endermologia, no to warto się skupić, jaki to jest rodzaj, czy to jest prawdziwa endermologia, czyli od Allianz, od LPG. I druga kolejność jest taka, że no są różne modele. Są różne modele i to tak jak technologia idzie do przodu, najnowszym modelem jest 6. No i właśnie my taką 6 dysponujemy.
0: I z tej nowoczesności często też wynika cena zabiegu.
4: No tak, faktycznie, bo zabiegi nie są tanie, ale uważam, nie są też drogie, bo jeżeli zabieg kosztuje rzędu 250-400 zł, to nie ukrywajmy, czasami porządny masaż też tyle kosztuje, a tutaj jest nowoczesny sprzęt, więc w moim odczuciu to wcale nie są drogie zabiegi. Natomiast trzeba zrozumieć, że no, cena takiego urządzenia też nam generuje ogromne koszty. Bardzo łatwo dojść do tego, ile co mniej więcej kosztuje, więc jak ktoś się interesuje, to może to po prostu sprawdzić, tak?
0: Pani też dosyć obrazowo przed wejściem do studia jeszcze powiedziała, ile taki sprzęt kosztuje.
4: No to jest cena praktycznie domu. Tak.
0: No to już wiemy, z czego wynika cena poszczególnych zabiegów. Gdzie można znaleźć Prestige Center? Dla tych, którzy jeszcze może nie słyszeli, może nie wiedzą, chcieliby się dowiedzieć.
4: My obecnie znajdujemy się przy ulicy Olimpijskiej 10. Rok temu żeśmy się przeniosły. Zawsze byłyśmy na 600-lecie naprzeciwko Kauflandu. No gdzieś 8-9 lat. Teraz jesteśmy od roku na ulicy Olimpijskiej. I tutaj też wszystkich klientów serdecznie zapraszamy.
0: Jakby pani jeszcze zachęciła te osoby, które się wahają?
4: Mogę zachęcić w ten sposób, że zawsze tak było, że konsultacje u nas są bezpłatne. Po prostu trzeba zadzwonić się, umówić, no bo nie ma tak, że przyjdziemy sobie z ulicy i będziemy miały dla kogoś czas, żeby po prostu rozebrać, zobaczyć, porozmawiać. Trzeba się umówić na konsultację. Konsultacja sama w sobie nic nie kosztuje, ale wiele rzeczy można się dowiedzieć, bo są też pewne wykluczenia, pewnych osób robić nie możemy. Co prawda tutaj przy endermologii możemy robić nawet osoby, które są w ciąży, bo tu nie ma żadnego przepływu energii, to jest tylko na zasadzie masażu. Natomiast dysponujemy też innymi zabiegami przy użyciu fali radiowej, też wyszczuplamy, ale tutaj niestety jest wiele przeciwwskazań, o których warto wcześniej porozmawiać i na takiej konsultacji obrazujemy, robimy planning, no bo jest też wiele takich wspomagających zabiegów, którymi możemy uzyskać ten efekt już do lata.
0: Ale my tutaj niestety musimy już postawić kropkę, ponieważ nasz czas antenowy dobiegł już końca. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Kosmetologia Medycyna Estetyczna.
4: Dziękuję.
5: Była to audycja sponsorowana.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: Tonight, a to, co mam do zaproponowania, rozegra się już niebawem. Tak, powiedzmy, że niebawem o 16:30 na placu Kościuszki odsłonięty zostanie pomnik Bonifacego. Figura z brązu ma przypominać te legendarne postaci z serii o Filemonie i Bonifacym. Pomysł tej serii właśnie narodził się w Sochaczewie, a na tę ceremonię odsłonięcia pomnika zaprasza Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza Sochaczewa.
1: Jak już słyszeliście historię o naszym kocie, który tak naprawdę pochodzi z Sochaczewa, ponieważ autorem książek o kocie Bonifacym i Filemonie jest pan Marek Neyman, który tak naprawdę całe swoje lata spędził w Sochaczewie. I tu z tego powodu bardzo serdecznie zapraszamy na plac Kościuszki wszystkich mieszkańców, wszystkie dzieci. Będzie czekała słodka niespodzianka. Będzie także możliwość spotkania się z autorem, panem Markiem Neymanem. Można zabrać książki, które są w biblioteczkach prywatnych i pan Marek będzie je podpisywał. Przygotowaliśmy też dla państwa taką pocztówkę, na którym też pan Marek złoży swój autograf, więc serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy, przyłączamy się do tych zaproszeń. Ja tylko dodam, że Marek Neyman jest mocno związany z Sochaczewem i zawsze powtarza, że przyjechał tu za żoną lekarką, która dostała pracę w Chodakowie wraz ze służbowym mieszkaniem. A jak trudno było o służbowe mieszkania, to każdy, kto żył, kto pamięta tamte czasy, pewnie wie. I Marek Neyman zawsze bardzo mocno podkreśla, że ma tu wielu przyjaciół i z wieloma przyjaciółmi utrzymuje kontakt i bardzo bliskie relacje do dziś. No więc zapraszamy, 16:30, plac Kościuszki, odsłonięcie pomnika Bonifacego.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Będziemy zapraszać na kolejne wydarzenia związane z dniami Sochaczewa. To dzisiaj pierwszy dzień, ale nie tylko. Zajrzymy do Meksyku. Mundial 2026 rozpoczęty. Meksykanie cieszą się z pierwszego zwycięstwa. Szczegóły już za chwilę.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
13: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
15: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol.

0: Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
3: Minęła 14. Wiadomość. Zaczynamy od informacji lokalnych.
4: Magdalena Franaszek-Niewiadomska przejmuje stery Sochaczewskiego Centrum Kultury. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na bezpłatne przejażdżki po Sochaczewie zabytkowym Jelczem M11. Będzie też o zmaganiach najmłodszych w ramach Olimpiady Przedszkolaków. Zwycięzcami Malików boje z Kurdwanowa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Magdalena Franaszek-Niewiadomska przejmuje stery Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zastąpi tym samym dotychczasowego dyrektora placówki Artura Komorowskiego, który po 11 latach pracy na tym stanowisku przechodzi na emeryturę. Magdalena Franaszek-Niewiadomska będzie pełnić obowiązki dyrektora przynajmniej przez najbliższy rok.
5: Wydaje mi się, że tak łagodnie jakby przeszłam na to stanowisko. Znam wszystkich naszych pracowników. Jest to fantastyczny zespół, z którym współpracuję od 11 lat, więc znamy się doskonale. Wiemy, co kto potrafi. Wiemy, że możemy na sobie polegać przede wszystkim i to bardzo mnie wzmacnia i powoduje, że czuję się bezpiecznie i myślę, że zadziałamy, podołamy, będzie się działo w Sochaczewskim Centrum Kultury.
4: W najbliższy weekend miłośnicy lokalnej historii, ale też zabytkowej motoryzacji będą mieli okazję oglądać Sochaczew zza szyby zabytkowego Jelcza M11. Kursy odbędą się w sobotę i niedzielę o godzinie 14 i 16.
6: Tutaj się podzieliliśmy z zaprzyjaźnionymi członkami PTT w takim historycznym objeździe miasta. W sobotę będzie jeździł prezes PTT-ku pan Michał Wrocławski. Natomiast w niedzielę do samochodu, do Jelcza wsiądę ja. I też będę opowiadał o historii miasta, o historii mijanych obiektów, tych, które są, a i tych, których już nie ma, a które były.
4: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
6: Liczba miejsc jest ograniczona do 50 i tu muszę zaznaczyć, że miejsc siedzących jest 29, także część osób będzie musiała stać, a liczę na to, że osoby młodsze ustąpią też miejsca osobom starszym.
4: Bezpłatne bilety są do odbioru w muzeum do wyczerpania miejsc. I zmieniamy temat. W czwartek odbyła się 12. Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków. Hala przy ulicy Kusocińskiego zamieniła się w prawdziwe miasteczko z Dzikiego Zachodu, a 18 drużyn z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Sochaczewa oraz powiatu sochaczewskiego stanęło do sportowej rywalizacji. Na miejscu rozmawialiśmy z dyrektor MOSiR-u Izabelą Wojdyno.
7: To jest bardzo ważne wydarzenie, żeby promować aktywność fizyczną wśród najmłodszych, aby pokazywać im nasze fantastyczne obiekty, aby zaszczepić w nich miłość do sportu. Wiadomo, że dzisiaj to jest rekreacja, ale być może przez to dzieci będą chętnie trenowały w naszych sochaczewskich stowarzyszeniach. Przeróżny wachlarz jest możliwości, różne dyscypliny.
4: Mali kowboje i kowbojki zmierzyli się między innymi w pędzeniu bydła, gorączce złota, kowbojskiej sztafecie na mustangach oraz pojedynku rewolwerowców. Było dużo ruchu, świetnej zabawy i ducha fair play. Zwyciężył oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kurdwanowie. Drugie miejsce zajęło Akademia Smyka, a trzecie oddziały przedszkolne szkoły podstawowej w Kozłowie Biskupim. Wszystkie pozostałe drużyny uplasowały się na miejscu czwartym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i wyjątkowe medale w kształcie gwiazdy szeryfa.
8: Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
9: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
10: Co nie trwało długo, bo to je bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
11: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
12: Musimy tak zdążyć do Warszawy pewnie.
11: Ciekawie było.
8: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara.
2: Pogoda.
1: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu. Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Ciepło to już było, mówią synoptycy, pytani o temperatury, ale nie jest źle. 19 stopni na termometrze, chociaż liczymy na to, że zobaczymy również temperatury przekraczające 20 stopni, ale chyba nie możemy na to zbytnio liczyć. Pogoda w kratkę. Teraz pięknie świeci słońce, co nie znaczy, że po południu nie może ta pogoda się popsuć, bo jest bardzo zmienna. Trochę słońca, trochę chmur może się zebrać nad nami. I może spaść dzisiaj deszcz, możliwe są także burze, ale niezbyt gwałtowne. Jutro będzie trochę cieplej, ale ma popadać bardziej obficie. W niedzielę zimno, tylko 15-16 stopni. No jak to będzie na tych koncertach w plenerze? Nie wiem, zapowiada to się niezbyt dobrze, ale może jeszcze się wypogodzi.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu. Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: My narzekamy na pogodę, a w najwyższych partiach Tatr dzisiaj padał śnieg. Na Kasprowym Wierchu było 0 stopni. No i tak ma być w weekend, gdyby ktoś się wybierał w góry, to taka informacja. Ale u nas słonecznie, ciepło. Może zaczęliście już weekend? 7 minut po 14. Grażyna Wyniowska-Gajda. Dzień dobry. Właściwie to mogę chyba ogłosić, że zaczynamy weekend.

0: 14 minut, już 15 minut po 14. Teraz chciałabym Was zaprosić na niezwykły koncert. Ten niezwykły koncert odbędzie się 13 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Zatytułowany został Śladami Melodii. I podczas tego koncertu usłyszymy 6 autorskich utworów Zosi Jasińskiej, młodej, utalentowanej uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Na ten koncert zapraszają jej przyjaciółki i myślę, że najlepiej przybliżą postać młodej artystki.
1: To jest naprawdę wspaniała okazja, żeby poznać utwory młodych kompozytorów, na przykład czyli naszej Zosi. Jestem z niej bardzo dumna, że po prostu podjęła realizację swoich pomysłów. Podczas tego koncertu będzie można posłuchać właśnie kompozycji Zosi. Jest to właśnie super okazja, żeby zanurzyć się w tej muzyce młodego pokolenia.
2: Zachęcam wszystkich, żeby przyszli na to, bo to naprawdę takie dosyć niespotykane wydarzenie, bo nie mamy codziennie koncertów tak młodych, utalentowanych kompozytorów w naszej szkole. Koncert odbędzie się jeszcze raz 13 czerwca o godzinie 16 w sali koncertowej naszej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Zapraszamy Was wszystkich i czekamy na Was.
0: Oczywiście łączymy się z dziewczynami, również przyłączamy się do tych zaproszeń. Śpiew, fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas i wokal, jak powiedziałam. To wszystko 13 czerwca w Państwowej Szkole Muzycznej, koncert młodej artystki. A ja jeszcze zapraszam na koncert dziś o 19.40. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina zaprezentuje się w amfiteatrze. Koncert zatytułowany Szanty Symfoniczne. To jeszcze raz gorąco zapraszamy i polecamy.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
16: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
20: Reklama.
21: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
23: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
24: Sponsorem programu jest Invest Bud DA.

0: kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Państwo tego nie widzicie, ale to jest dobry przykład. My tutaj analizujemy sobie nasze treści. Piotr w międzyczasie co robi?
2: Pije.
1: Nawadnia się. To także przypominamy. Ciepło się robi. Wodę zawsze warto mieć przy sobie.
2: I dzisiaj moja druga butelka.
1: Druga butelka, a pora taka lekko popołudniowa, tak. Więc bierzemy przykład z Piotra. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka i trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakiś czas temu wspomnieliśmy sobie o serku wiejskim, który też był przez was polecany, natomiast w internecie krąży wiele niesamowitych wersji serka wiejskiego. Pieczonych, blendowanych, z piekarnika i z airfryera i różnego rodzaju kombinacje. I czy faktycznie waszym zdaniem da się z tego serka wiejskiego zrobić wszystko i czy to wszystko jest zdrowe i dobre? I czy w jakimś aspekcie ten serek traci właściwości, czy nie? Mnie najbardziej zaintrygowała ta wersja pieczona a la tortille, że da się to zwinąć po prostu i tam wypełnić jakimś tam farszem. I czy to prawda, czy to tylko internet?
3: To prawda i to jest świetna opcja. W ogóle fajnie, że tak kreatywni są niektórzy i właśnie przemycają ten produkt do swoich posiłków, bo zwiększa się zawartość białka w takim posiłku. A wiadomo, że białko to większe uczucie sytości, mniejsza ochota na różne przekąski słodkie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak najbardziej to są fajne pomysły. I tutaj jeśli chodzi o, tak jak mówiłeś, o tą wartość odżywczą tego serka po podgrzaniu, tak, bo też widziałam przepisy na spody do pizzy właśnie, czy jakieś takie placuszki z wykorzystaniem tego serka na wytrawne, na słodko, no przeróżne te opcje, to jeżeli my tak do 180 stopni będziemy sobie podgrzewać ten serek i nie będzie to trwało więcej niż tam 20 powiedzmy minut, 15-20 minut, to tutaj nie niszczy się tych struktur białka i składników mineralnych. Troszeczkę zmniejsza się zawartość witamin z grupy B w takim produkcie i tych żywych kultur probiotycznych, ale jest to wciąż zdrowa opcja i tym bym się nie przejmowała. Także jak najbardziej fajne jest to, jeżeli chodzi o wykorzystanie na przykład w takim spodzie do pizzy, że my mamy to białko w spodzie, gdzie sobie z tego jakby tak no nie zdajemy sprawy, a jest wyższa zawartość białka. I jeszcze możemy tego białka dodać w postaci różnych dodatków, które znajdują się na. Więc to jest fajne, że jakby podwójnie możemy sobie tutaj to białko wprowadzić do posiłku.
1: U was tego typu nowości, przepisy się pojawiły? Nawet tak z ciekawości, żeby sprawdzić, przetestować?
3: Czasami, ale takim stałym naszym elementem teraz, jeśli chodzi o drugie śniadanie, to jest właśnie serek ten ziarnisty, właśnie wysokobiałkowy, o tej wyższej zawartości białka, do którego dodajemy paprykę, pokrojonego ogórka, więc to jest takie fajne, jeszcze chrupiące.
1: I rzeźkie.
3: I raczej na chłodno. I do tego jeszcze zioła.
2: Szybko dostępny, fajny posiłek. Nie trzeba właśnie gdzieś kombinować, tylko można, wiadomo,
3: tak, bo
2: co jest.
3: Tak, my jemy drugie śniadanie w pracy, więc tak. Ja po prostu na świeżo kupuję zawsze warzywa.
2: To jest też pod tym względem taki fajny produkt, że otwieramy, wkroimy
3: tak,
2: sobie,
3: tak,
2: nie wiem,
3: jestem
2: paprykę,
3: w stanie to
2: tak
3: przygotować na małej deseczce u nas na zapleczu.
1: A czy ty, biorąc pod uwagę twój rytm dnia i wysiłek, to daje ci energię, czy ty po prostu musisz zjeść większą porcję albo częściej?
2: Nie. Teraz jako drugie śniadanie to jem właśnie taki serek z warzywami, właśnie tak jak Natalia mówi, dzisiaj z papryką i z ziołami. I to mi do godziny, nie wiem, na 3 godziny wystarcza, do tej godziny 14, 11 jem na ogół takie drugie śniadanie i do 14 spokojnie mi wystarcza i to już po treningu moim, więc też to jest takie sycące, naprawdę sycące, fajnie się czuję, lekko.
3: Ja do tego posiłku jeszcze zjadam taką pełnoziarnistą bułkę, a Piotrek je bez,
2: ja
3: bo tutaj woli bez, więc tak
2: wolę
3: to
2: bez,
3: wygląda i ten serek
2: lubię pieczywo
3: jest naprawdę świetnym produktem.
2: Chcę się prowokować.
1: Czyli do innego, po prostu wolisz sobie do innego posiłku to pieczywko dorzucić, czy?
2: Nie. Rezygnuję,
1: okay.
2: Jeżeli chcę
3: ryżu,
2: utrzymać. Tak, ryżu jem dosyć sporo. Wafle ryżowe, a z pieczywa, jeżeli chcę gdzieś spróbować utracić trochę tkanki tłuszczowej, zejść z masy ciała, to muszę zrezygnować osobiście z pieczywa, bo lubię bardzo
1: i to tak jak
2: to.
1: Z masłem orzechowym, że gdzieś
2: dokładnie
1: tam
2: tak samo.
1: Dużo więcej tego
2: wjeżdża. Jak zjem jedną bułeczkę taką ziarnistą, nawet właśnie, bo Natalka mi tu podsuwała parę razy, to taka luka mi się tworzy na dalszą część dnia, że gdzieś na kolację na przykład już mogę też sobie spróbować.
1: Wracamy do domu koło piekarni po prostu.
2: Tak, nie? Tak. Dlatego tego nie ruszam.
1: Ale ja naprawdę wielokrotnie super. To mówiłem, ja podziwiałam twoją silną wolę i zapał, bo to też jest
2: ja
1: sztuka.
2: Ja lubię, ja bardzo lubię.
1: Właśnie, żeby zrezygnować całkowicie, bo wie człowiek, że lubi, tak. Niż dawkować sobie i trochę się oszukiwać.
2: Tak, tak. No wiem, że to mi nic nie da, po prostu sam będę gdzieś krążył.
1: Dobrze, to w takim razie lepszy zwykły, ten light, a może wysokobiałkowy, albo z dodatkami, bo też są ze szczepiorkami i z innymi rzeczami, czy tak jak powiedzieliście, ten serek już lepiej samemu stuningować sobie?
3: Tutaj, jeśli chodzi o te produkty light, ten serek będzie miał niższą zawartość tłuszczu, nieco niższą kaloryczność, no, ale trzeba pamiętać, że ten naturalny, jednak ten tłuszcz zawierający, to będzie lepsze wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, więc jeżeli nie jesteśmy na takiej ścisłej diecie, gdzie mocno redukujemy tą ilość kilokalorii, ilość tłuszczy w diecie, no to jak najbardziej sięgajmy po ten naturalny czy wysokobiałkowy, a ten light zostawmy sobie wtedy, kiedy na przykład tu chcemy zaoszczędzić troszeczkę na tłuszczach i dajemy jako właśnie posiłek light plus na przykład orzechy posiekane, tak? I wtedy te tłuszcze mamy z tych orzechów. Jeżeli tak tutaj sobie kombinujemy posiłkami, ale to wszystko zależy od tego, jakie są nasze cele żywieniowe. Jeżeli my, bo nie chcę, żebyśmy mówili tylko o tych osobach, które się odchudzają i że wszyscy musimy się teraz odchudzać i redukować, tak?
1: Okej, ale to dla normalnego człowieka, dla normalnej kobiety funkcjonującej light czy wysokobiałkowy w takim razie do pracy, na przekąskę?
3: No właśnie, to zależy, jakie jest to zapotrzebowanie i ile dostarczymy jeszcze w innych posiłkach sobie tych makroskładników, ale myślę, że ten zwykły, taki naturalny serek będzie też dobrą opcją.
1: Okej. Słuchajcie.
3: Jeszcze przepraszam, tak? Pytałeś jeszcze o ten z dodatkami.
1: Tak.
3: To wszystko zależy, czy to jest faktycznie, znaczy ja to wolę sama po prostu posiekać. Tak, sama. Jeżeli ktoś lubi taki, a skład jest faktycznie, polega na tym, że tylko dodany był ten szczypiorek w formie, nie wiem, ususzonej czy koperek, tak, to nie ma tutaj jakby problemu. Jeżeli to już wiąże ze sobą jakby zawartość innych składników, to raczej wolałabym chyba, żeby to był, żeby odpuścić serki takie z dżemem. No też patrzymy na zawartość tego dżemu i nie wiem, czy nie lepiej właśnie byłoby dodać teraz te owoce sezonowe, niż tutaj polegać na przetworzonych, tak.
1: Bardzo popularne ostatnio w sieci i na Instagramie są różnego rodzaju poranne rytuały, podskoki, takie wiecie, zachowania pobudzające ciało. I nie mówię tutaj stricte o pompkach, jakichś ćwiczeniach, ale na przykład o oddechach, właśnie o podskokach tam po 30 sekund do minuty, różnego rodzaju skłonach, wymachach. Czy tego typu pobudzanie się albo takie zachowania rano pomagają nam, są dobre dla naszego organizmu, czy to jest wyłącznie internetowy mit? Czy może lepiej już postawić na jakąś formę aktywności czy rozciągania, żeby się rano pobudzić, jeżeli mamy na to czas?
2: Myślimy, że bardzo fajne jest takie pobudzanie rano. Sami próbowaliśmy też coś takiego wprowadzać w życie. Byliśmy w takich warsztatach z długowieczności i tam też fajnie to było przedstawione.
3: Tak, całe warsztaty z tai chi,
2: tak, z oddechu, bo to niekoniecznie musi być takie mocne pobudzanie. Wystarczą też głębokich 10 oddechów, na przykład w odpowiednim tempie wykonanych i to też fajnie pobudza.
3: I oddech przeponowy.
2: Tak.
3: To są już takie techniki, jakby trzeba też wiedzieć, jak to zrobić,
2: wykonać.
3: Żeby dobrze. Właśnie trochę niebezpieczne są takie niektóre filmiki, bo są też osoby, które mają na przykład nadciśnienie i nie każdy oddech, nie każda taka manipulacja oddechem będzie wskazana dla takich osób, więc to też jakby tutaj radziłabym być ostrożnym, jeżeli mamy jakieś dolegliwości właśnie ze strony układu krążenia chociażby.
2: Ale
3: tak?
2: Takie właśnie wstrząsy całego ciała, czy wspięcia się na palce i zrzucanie dynamiczne
1: ale
2: rąk.
1: Ale jakbyście powiedzieli tak w praktyce, czyli co jest od razu po przebudzeniu, od razu koło łóżka, jakieś tam kilka tych wymachów,
2: tak, podskoków? Można wstać z łóżka i wykonać takich 3-5 minut, takich właśnie wspięć na palce. My coś takiego robiliśmy, wspięć na palce i z wysoko uniesionymi rękoma i mocnym wyrzutem i wydechem w dół.
3: Tak, żeby pięta tak dynamicznie dosyć tak dotknęła ziemi. Tak.
2: To jest takie naprawdę pobudzające i warto spróbować, bo czasami mocniej niż kawa potrafi tak to ciało zacząć fajnie pracować.
3: I to jest bardzo fajna też opcja. Ja wiem tak z doświadczenia, jeżeli chodzi o różne stresy w ciągu dnia, czyli nie tylko w tej pierwszej części dnia, ale możemy tak zrzucić z siebie to napięcie poprzez takie wstrząsy, właśnie wstrząsanie ciałem, co tak z boku wygląda może nieco śmiesznie, ale jest to polecam spróbować.
1: Ale praktykowałaś na przykład po długim siedzeniu, żeby tak się trochę...
3: Praktykuję i nawet ostatnio miałam taki stresujący egzamin i idąc tak sobie myślę, kurczę, co ci ludzie myślą wkoło mnie, ale mówię, nieważne, co myślą. Ja sobie wiem, że mi to pomaga, więc czy praca właśnie z oddechem, czy właśnie z takim wstrząsaniem, jest to takie rozluźniające, uwalniające i naprawdę
2: pobudzające oczy, tak się otwierają.
1: Ale to też jest ciekawe. Taki kolejny krok i w sumie konkretna porcja takiej samoakceptacji, prawda? Żeby troszeczkę odejść od tej oceny i zrobić to, co tobie doraźnie sprawi przyjemność i pomoże
3: tak,
1: się
3: gdzie odreagować. My, myślę, no, my Polacy mamy z tym duży problem, żeby jakby tak wyjść poza takie nasze schematy, ramy myślenia i zrobić coś takiego innego niż... tak, ale ja tak przestałam w ogóle zwracać. Myślę, że to też taka dojrzałość, może już z wiekiem to przychodzi, ale przestałam patrzeć po prostu, co właśnie ktoś sobie pomyśli, a bardziej skupiać się na tym, czy mi to faktycznie pomaga. Jeżeli mi pomaga, to i nie robię nikomu krzywdy tym, to dlaczego nie?
1: Co najwyżej ktoś się przestraszy obok na pasach.
2: Tak. Ale to też są fajne techniki, bo to są już... kilka tysięcy lat, mają
3: tak,
2: zaczerpnięte gdzieś z Azji, z Chin,
3: tak,
2: czy
3: z tradycyjnej medycyny
2: kultury,
3: chińskiej.
2: I to od wieków działa i no, naprawdę warto spróbować.
3: Pobudzenie tej energii życiowej.
2: Nawet
3: tam jest
2: przeciąganie
3: jeszcze to związane
2: się,
3: z filozofią,
2: wyciąganie
3: tak?
2: W łóżku, czy w stacie.
3: Tak, ale też są jakby, to są działania poparte wynikami badań naukowych i faktycznie taki 5-10 minut porannego właśnie działania, jeżeli chodzi o oddech i ruch, może wpłynąć na to, że kolejne 2-3 godziny będziemy faktycznie pobudzeni bez
2: dużo
3: tej
2: lepiej działali
3: kawy,
2: od razu
3: tak.
2: Na dzień dobry.
1: Czy jeżeli chodzi o wasze dziewczyny, o dzieci, też praktykowaliście to wspólnie na zasadzie takiej porannej zabawy?
3: Nie w poranek, ale na pewno takie ćwiczenia ja bardziej wprowadzam z kolei w drugą stronę, wyciszające.
1: Okay.
3: Wieczorem, to możemy też którąś może audycję poświęcić temu tematowi, bo to jest bardzo fajne takie ćwiczenia różne z dziećmi, właśnie które wyciszają i przygotowują do snu, więc u nas jest bardziej, bo u nas...
1: To jest w ogóle też niesamowity temat, także pod kątem tego naszego trochę odejścia od elektroniki, telefonu i w ogóle.
3: Tak.
1: Coraz częściej pojawiają się głosy, żeby ta godzina, te dwie godziny nawet w miarę możliwości przed snem już były pozbawione.
3: Tak, my raczej mamy z dziewczynkami ten problem, że one są od rana już na pełnych obrotach, więc raczej tutaj one tego nie potrzebują aż tak bardzo, ale właśnie to wyciszanie jest wskazane i to sobie ćwiczymy, ale tak w ciągu dnia różne, tak jak my mówiliśmy o tych tańcach, o tych właśnie wstrząsaniach, potrząsaniach, no to tak jak najbardziej to tutaj praktykujemy.
1: Zbliżamy się do sezonu wakacyjnego, więc musimy też porozmawiać sobie koniecznie, jak to all inclusive, czy jakieś wyjazdowe w czasy przeżyć. O tym w następnej audycji. Bardzo wam dziękuję. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński.
2: Dziękujemy.
0: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
0: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Co w najbliższy weekend w Sochaczewie okolicach? No wy dobrze wiecie co, ale o tym przypominamy. Dni Sochaczewa, słuchajcie, tak jest. Całe trzy dni, można powiedzieć, różnego rodzaju atrakcji, różnego rodzaju występów muzycznych, ale nie tylko muzycznych, także stoisk, także sportowych atrakcji przecież. To jest właściwie czas, w którym miasto Sochaczew całe żyje. Ja nie będę wam wymieniał tych wszystkich atrakcji, ale je znajdziecie bardzo blisko i bardzo intuicyjnie w takim przeglądzie, który na naszym portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Tam o letnim kiermaszu roślin, o mistrzostwach, które organizuje MOSiR, o obchodach związanych z uroczystą sesją, z podniesieniem flagi na mast, ze strefą aktywności, strefą gastronomiczną, wesołym miasteczkiem, aż po to, co niektórzy lubią najbardziej, czyli koncerty muzyczne. Wchodźcie i sprawdzajcie. W ten weekend, a konkretnie to już jutro, czyli w sobotę, także Dni Błonia. Na scenie zaprezentuje się m.in. ulubiony przez wiele osób Zenek Martyniuk, a oprócz tego w programie także między innymi pokaz cichych fajerwerków czy festiwal food trucków oraz koncert salonowej orkiestry Johanna Strausa. Co jeszcze w najbliższy weekend? W najbliższy weekend także między innymi Maksymila w Teresinie. To już w tę niedzielę. To bieg, który rzeczywiście nawiązuje do świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Odbędzie się na dystansie około 16 km. A start biegu zaplanowano na ulicy Maksymiliana Kolbego w Paprotni, w okolicach klasztoru. Nastąpi on o godzinie 14.15. Co ważne, w dniu biegu o godzinie 13.00 w Bazylice w Niepokalanowie, także msza święta dla chętnych uczestników biegu. Szczegóły tych weekendowych wydarzeń znajdziecie na tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Radio Sochaczew zaprasza i poleca.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.
2: 94,9 FM. Radio.

0: Zachowajcie bezpieczną prędkość, a u nas za chwilę wiadomości i więcej szczegółów.
1: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Oficjalne powitanie Bonifacego w ramach Dni Sochaczewa już dziś na Placu Kościuszki. Będą niespodzianki. W tym serwisie zapraszamy na zlot zabytkowej motoryzacji, który także odbędzie się w ramach Święta Mieszkańców. Obywatel Armenii na podwójnym gazie i z podwójnym zakazem kierowania pojazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dziś inauguracja Dni Sochaczewa to już 58. edycja święta naszego miasta. W ramach wydarzenia ratusz zaprasza najmłodszych na oficjalne odsłonięcie figurki kota Bonifacego na Placu Kościuszki. Stanie się to o godzinie 16.30.
12: Bardzo serdecznie zapraszamy na Plac Kościuszki wszystkich mieszkańców, wszystkie dzieci. Będzie czekała słodka niespodzianka. Będzie także możliwość spotkania się z autorem, panem Markiem Neumannem. Można zabrać książki, które są w biblioteczkach

0: prywatnych i pan Marek będzie je podpisywał.
1: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz podczas dzisiejszego śniadania prasowego. Twórca legendarnego serialu Przygody kota Filemona, Marek Neyman, niemal całe życie mieszka w Sochaczewie. To w naszym mieście tworzył swoje bajkowe historie. Z okazji odsłonięcia figurki Bonifacego ratusz przygotował jeszcze jedną niespodziankę, jaką wyjaśnia burmistrz Daniel Janiak.
2: Z tej okazji też przygotowaliśmy taką pierwszą pocztówkę, która będzie dostępna dzisiaj o godzinie 16:30. Będzie kolportowana, ale wydaje mi się, że nakład bardzo szybko się wyczerpie z racji zainteresowania kotkiem, więc na pewno będziemy mieli w planach dodruk takiej pocztówki.
1: Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Sochaczewa będzie również zlot starej motoryzacji, który rozpocznie się 14 czerwca o 11 na Placu Kościuszki. Zlot entuzjastów klasycznych czterech kółek organizowany jest przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiaty 126P. Będą oczywiście maluchy, ale i inne zabytki królujące niegdyś na polskich szosach. Duże Fiaty, Warszawy, Garbusy, Skody, nietypowe motocykle z koszami. Niejednemu łza się w oku zakręci na wspomnienie, jak w latach 70. czy 80. jeździło się na wakacje. Bez klimatyzacji, przyciemnianych szyb, w ścisku, z bagażami na kolanach.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zatrzymali 41-letniego obywatela Armenii, poszukiwanego do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 41-latka obowiązują też dwa dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Teraz odpowie za swoje czyny.
4: Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
6: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
5: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
4: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
7: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
4: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
7: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
4: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To sprawdzamy prognozę pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Alert ma obowiązywać dziś do 20. Jest to żółty alert, który swoim zasięgiem obejmuje 6 województw. Lubelskie, podlaskie, mazowieckie, do tego jeszcze świętokrzyskie, podkarpackie i część warmińsko-mazurskiego, co zapowiadają synoptycy. Burze, którym miejscami mają towarzyszyć silne opady deszczu, nawet porywisty wiatr, a w rejonach burzowych osiągać może on prędkość 65 km na godzinę. Lokalnie nawet grad. To jest zapowiedź Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na razie u nas spokojnie i miejmy nadzieję, że tak będzie do wieczora i w nocy. 19 stopni na termometrze, a sobota ma przynieść pewną stabilizację, zachmurzenie, przelotne opady deszczu, ale zdecydowanie cieplej. Termometry wskażą od 19 do 22 stopni.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To cieszymy się takim spokojnym popołudniem, a w tej godzinie będę oczywiście informować o kolejnych punktach programu Dni Sochaczewa, ale zajrzymy też na plan serialu Rancho. Obsada trochę się zmieniła, za chwilę więcej szczegółów. W tej obsadzie pojawił się między innymi Daniel Olbrychski, kogo zagra. Na razie Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Grażyna Bońmowska-Gajda, dzień dobry.

0: 17 minut po 15, to teraz podzielę się z wami informacją, ważną informacją, którą dostałam przed chwilą. Dobro wraca. W ważnych momentach burmistrz Daniel Janiak zawsze staje na czele inicjatyw niosących pomoc mieszkańcom naszego miasta jako patron honorowy wydarzenia. Wspólnie z Sochaczewskim Centrum Kultury zaprasza na akcję Dobro wraca. Przestrzeń, w której łączymy siły, by wesprzeć Iwonę Kamińską. Matkę, przypomnę, 5 dzieci. Dzieci, które straciły niedawno ojca, a teraz matka ich jest bardzo ciężko chora. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Zbiórka trwa na Się Pomaga. 400 tysięcy do zebrania. To wracamy do SC-ku. Widzimy się 24 czerwca od 16:30 przy ulicy Chopina 101. Całość zebranych środków pomoże Iwonie w jej walce o zdrowie. Program tego wydarzenia od godziny 16:30, strefa wystawców, teren zewnętrzny SCK, dmuchańce, kolorowe animacje dla najmłodszych, imponujące wozy strażackie, pyszna strefa gastronomiczna. Godzina 17:00-18:00 joga na trawie, też teren zewnętrzny, prowadzenie Marta Kubiak. Rezerwacja, uwaga, uwaga, rezerwacja wejściówek, wstęp możliwy jest po okazaniu potwierdzenia wpłaty na zbiórkę Iwony na portalu Się Pomaga. Kwota wsparcia to minimum 30 zł za jedną wejściówkę. Bilety możecie odebrać bezpośrednio w SCK przy ulicy Chopina 101. Od 18:00 koncert Dobro wraca, sala widowiskowa SCK, piękne występy artystyczne sekcji Sochaczewskiego Centrum Kultury. Poza tym niezwykłe licytacje. W trakcie koncertu wylicytujecie wyjątkowe vouchery, w tym niesamowite loty helikopterem. Dobro wraca, zachęcamy was do udziału w tej akcji. 24 czerwca SCK przy Chopina 101 od godziny 16:30. Tę informację na pewno jeszcze będziemy powtarzać, a wy wchodźcie na Się Pomaga. Tam hasło oczywiście Iwona Kamińska.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
11: Reklama.

Jest 27 minut do godziny 16. Obiecałam wam informacje z planu filmu, serialu Rancho. Reżyser Wojciech Adamczyk nie chce zdradzać za wielu szczegółów z fabuły, ale wiadomo, że pojawią się nowe wątki. Na przykład swój wątek będzie miała córka Lucy Ikusego, będzie po maturze. Do swoich ról wrócą Artur Barciś, Arkadiusz Czerepak, pamiętamy, Katarzyna Żak jako Solejukowa, Kawalec Tomasz Witebski, Magdalena Kuta, czyli Leokadia Paciorek też będzie, Piotr Ligenza, Fabian Duda też, Stanisław Kotecki jako Arkadiusz Nader, Violetta Arlak, Halina Kozioł. No i co jeszcze ciekawego? Reżyser nie planuje uśmiercać postaci, które grane były przez zmarłych w ostatnim czasie aktorów. No więc pytanie, kto zagra Kusego, zmarłego w 2020 roku, Pawła Królikowskiego. Być może niebawem pojawią się kolejne informacje w tej sprawie. Radio Słuchacze. A za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice, by sprawdzić, co się na nich dzieje.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Centrum Sochaczewa mocno zatłoczone, trzeba uzbroić się niestety w cierpliwość. Mam nadzieję, że pamiętacie. Ulica Traugutaj pod Zamcze zamknięta dla ruchu pojazdów. Wjazd przy Lidlu dostępny, a zamknięta jest ulica Traugutta od Warszawskiej do skrętu na parking przy Sanepidzie. Więc wybierajcie inne drogi dojazdowe. Jeszcze tylko przy okazji dodam, że Zakład Komunikacji Miejskiej od niedzieli, od 14 czerwca, w związku ze zmianą rozkładów PKP oraz prośbami pasażerów, wprowadza korekty w rozkładach jazdy autobusów. To do takiej informacji, na takie zmiany też bądźcie przygotowani. I dzisiaj też w związku z zamknięciem ulicy Traugutta inaczej funkcjonują autobusy miejskie. Warszawska zatłoczona, to już powiedziałam. Ulice dojazdowe Staszica, Piłsudskiego, 1 maja, 600-lecia. Tu też na światłach musicie poczekać. Jeśli jedziecie warszawską, Płocka, Gawłowska, Łowicka, tu też trzeba na skrzyżowaniu zaczekać. Rondo prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też spory ruch w tej okolicy, a jeśli chodzi o obwodnicę, trudna sytuacja przy rondzie braci Garczyńskich. Zjazd z ronda, wjazd na rondo z 92, dwójki, zjazd na 50, wszędzie tłok, trzeba czekać, trzeba cierpliwie stać w tym korku. Podobnie jeśli chodzi o rondo w Kuznocinie, generalnie na całej długości obwodnicy ten ruch odbywa się bardzo powoli. Podobna sytuacja w tych punktach na 92, gdzie zwykle jest duże natężenie ruchu, czyli Błonie, Ołtarzew, Ożarów, tu też zaczekacie. No to tyle i pamiętajcie, jeszcze Nowa Sucha, tam też są światła, bo trwają roboty drogowe, więc też chwilę trzeba poczekać. A w weekend zawsze więcej aut, bo wracamy do domu. Jeśli macie jakieś informacje dla nas, to proszę dzwońcie. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
4: Reklama.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine za 8 minut 16. O 16 wiadomości już zakończyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Sochaczewa w związku z dniami Sochaczewa. O tym powiemy dzisiaj, ale zdecydowanie później. Natomiast teraz zajrzymy do WORD-ów. Odnotowuje się duży wzrost liczby osób podchodzących do egzaminu na prawo jazdy 17-latków, bo teraz oni prawo pozwala, by oni przystępowali do takich egzaminów. Ale będzie nie tylko o tym. Zajrzymy również do sąsiedniego Żyrardowa. Szczegóły w wiadomościach o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowa

0: docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
7: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
12: Reklama.
13: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Dni Sochaczewa. Na scenie gwiazdy, ale też lokalne talenty z Sochaczewskiego Centrum Kultury. W tym serwisie zaglądamy do Żyrardowa, skąd po raz pierwszy wyruszy motoryzacyjny rajd turystyczny. Atrakcje czekać będą także na niezmotoryzowanych. Będzie też ciekawostka. Sochaczewski Oddział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odnotowuje wzrost zainteresowanych prawem jazdy 17-latków. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Dni Sochaczewa jak zwykle rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta. Przed mieszkańcami wiele wspaniałych występów. O część artystyczną zadba także Sochaczewskie Centrum Kultury. Dziś podczas sesji zaprezentował się mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria, działający przy SCK. Na tym jednak nie koniec.
15: 12 również na scenie amfiteatru wystąpi fantastyczny duet. Wiktor Szczepanik i Jolanta Kawczyńska. Mistrz i uczeń, ponieważ Wiktor pracuje pod właśnie okiem Joli Kawczyńskiej i będą mogli zaprezentować efekty, owoce tej pracy właśnie w amfiteatrze o godzinie 17. W repertuarze będą utwory Zbigniewa Wodeckiego. 13 czerwca natomiast podczas Dni Miasta Sochaczewskie Centrum Kultury również na scenie amfiteatru zaprezentuje program Francuski Wieczór.
14: Mówiła dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
16: To są

0: Wiadomości Radia Sochaczew.
1: Czerwiec zapowiada się ciekawie nie tylko w Sochaczewie. U naszych sąsiadów w Żyrardowie odbywać się będzie wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Chodzi o motoryzacyjny rajd turystyczny, podczas którego na uczestników czekać będą niespodzianki i zadania. To już w sobotę.
2: Sama trasa to blisko 70 km, rozłożone na 5 etapów, 5 odcinków specjalnych. Każdy z nich zwieńczony wyjątkowym zadaniem, w ramach którego, uwierzcie mi drodzy Państwo, naprawdę trzeba będzie ubrudzić sobie ręce. Trzeba będzie coś zrobić, żeby wejść w tą akcję, żeby wejść w tą narrację. Odwiedzimy Wiskitki, jedziemy w kierunku Sochaczewa i później zawrócimy, aby dotrzeć do Radziejowic i z powrotem.
1: Mówiła pomysłodawczyni rajdu Gosia Rdest, znana między innymi z udziału w rajdach samochodowych w Polsce i za granicą. Co ważne, podczas trwania wydarzenia na placu Jana Pawła II w Żyrardowie także będzie sporo się działo. W godzinach między 12 a 18 na przybyłych czekają darmowe atrakcje jak gra miejska z nagrodami, ekspozycja wyjątkowych samochodów, letni festiwal food trucków, dziecięca strefa animacji i dmuchańców oraz wieczorny DJ set.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, oddział w Sochaczewie, podobnie jak inne WORD-y w Polsce, odnotowuje duży wzrost liczby osób podchodzących do egzaminu od czasu dopuszczenia do nich 17-latków. Jak poinformował nas oddział, od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy liczba osób zdających egzamin zwiększyła się o 30%. Sochaczewski WORD spodziewa się jeszcze większego natężenia pracy z uwagi na okres wakacyjny, który na pewno sprzyjać będzie robieniu prawa jazdy przez młodzież.
0: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
7: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
6: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. BUP drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
8: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
9: Jakie są ceny?
8: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
6: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUP z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 16:05 zaczęliście weekend, wracacie do domu, a może wyjeżdżacie na weekend. To taka ciekawostka. W pierwszym kwartale tego roku odcinkowe pomiary prędkości w Polsce zarejestrowały ponad 170 tysięcy wykroczeń, więcej o 65%. Czy to znaczy, że gorzej jeździmy? Nie, po prostu więcej jest odcinkowych pomiarów prędkości.

0: 13 minut po 16, no to sięgamy po nasz hit dnia, a dzisiaj hit dnia jest wyjątkowy, bo to Muniek Staszczyk, grupa T-Love i King. Piosenka powstała w 1992 roku, umieszczona została na płycie pod takim samym tytułem i dzisiaj uznawana jest za jeden z najważniejszych utworów, a płyta za jeden z najważniejszych albumów zespołu. Niektórzy mówią, że teksty Muńka są genialne, a ten opowiada o micie, o idolach, o upadku idolów. No to posłuchajmy. Za chwilę posłuchamy.
1: Hit dnia! Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Grupa T-Love i King.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to mamy weekend, 26 minut po 16, a o 16.30 na Placu Kościuszki takie oficjalne odsłonięcie figury Bonifacego, no więc dzieciaki, rodzice, zmierzajcie w tamtym kierunku. Możliwe, bo będzie autor Marek Neyman. Więc jest, będzie okazja, żeby uścisnąć rękę twórcy Bonifacego, a poza tym mają być różne słodkości dla dzieci, więc powiedzmy, że dzisiaj jest piątek, słodki piątek. Zapraszamy, oficjalne odsłonięcie figury Bonifacego o 16.30 na Placu Kościuszki.

0: Grupa Roxette Dangerous, 16:37, za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice i drogi, by sprawdzić, co się na nich dzieje, a dzieje się sporo.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek, budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus, wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni, Warszawska 2, oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
0: Tak to weekend i widać to na drogach. Spokoju i cierpliwości potrzebujecie, by przejechać centrum miasta. Dużo aut na każdych światłach. Ulica Warszawska i ulice dojazdowe do Warszawskiej Piłsudskiego 1 maja, 15 sierpnia, Staszica, Traugutta. Ja tylko przypomnę, że ulica Traugutta i pod ulice Traugutta i Podzamcze są nieprzejezdne. Wjazd przy Lidlu dostępny, ale zamknięta jest ulica Traugutta od Warszawskiej do skrętu na parking przy Sanepidzie, więc musicie jakąś drogę okrężną znaleźć. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Podkałowicka, Gawłowska i Warszawska, też duże natężenie ruchu. Wracamy z pracy do domu. Obwodnica na całej długości, trzeba poruszać się bardzo powoli, szczególnie dużo aut na rondzie braci Garczyńskich i na rondzie w Kuznocinie. Natomiast droga 92 w kierunku Warszawy, wyjazd Sochaczewa w miarę sprawnie, czy wjazd również, ale są tam odcinki, na których poczekacie. Topołowa, potem Paprotnia. Pamiętajcie o fotoradarach, tam stoją i rejestrują naszą prędkość. Piorunów, też kolejka, Błonie, Ożarów, Ołtarzew. W każdej z tych miejscowości trzeba uzbroić się w maksimum cierpliwości, ale chcemy dojechać, dotrzeć szczęśliwie do domu, więc uważajcie. Pamiętajcie również o robotach drogowych. Stąd na ulicy Trojanowskiej w związku z robotami drogowymi na pokoju też spory ruch. Czy w gminie Nowa Sucha w związku z remontem drogi też musicie poczekać na światłach, bo ruch odbywa się na fragmencie drogi tylko jednym pasem. To na razie tyle. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew w razie zdarzeń czy wypadków, które mogą pomóc innym kierowcom.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
10: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
11: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
8: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
12: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
13: Reklama.

0: Moja i twoja muzyka na 94,9 FM, 12 minut do 17. Skoro moja i twoja muzyka, to może takie ciekawostki muzyczne. Jedna dotyczy Amy Winehouse. Wystąpiła na właśnie 12 czerwca 2008 roku. Wystąpiła na prywatnym koncercie w moskiewskiej galerii sztuki należącej do właściciela klubu Chelsea, Romana Abramowicza i jego partnerki Daszy Żukowej. Według informacji prasowych Winehouse otrzymała za występ garze w wysokości miliona funtów. Pieniądze często przyciągały ludzi do artystki, którzy pasożytowali na jej słabościach. Ja przypomnę, zmarła w wieku 27 lat, miała chorobę dwubiegunową, cierpiała na depresję, stany lękowe. Taka dramatyczna historia. I jeszcze jedna ciekawostka muzyczna. 12 czerwca 1965 Beatlesi otrzymali z rąk królowej Elżbiety II ordery Imperium Brytyjskiego. Odznaczenie do tej pory wręczane było wyłącznie bohaterom wojennym oraz szanowanym osobom publicznym, dlatego też niektórzy posiadacze orderu na znak protestu odesłali swoje odznaczenia, a jeden z nich, Hector Dupuis, oświadczył, że nie chce być kojarzony z bandą wulgarnych tępaków. Sam John Lennon oddał swój order w 1969 roku, protestując przeciwko poparciu przez Wielką Brytanię wojny w Wietnamie oraz udziałowi w konflikcie w Biafrze.
1: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wszystko się zmienia. Dzisiaj nikogo, myślę, że wręczenie takiego orderu nie bulwersowałoby.

Tylko 6 minut dzieli nas od 17 o 17 wiadomości. Ponad 400 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. I jak wynika z dostępnych informacji, polscy lekarze są zadowoleni z tego. A pacjenci? Na razie pacjentów nikt o zdanie nie pytał.

0: 4 i 9 FM. Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
0: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
9: Minęła 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
11: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
10: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
12: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważam.

0: Mamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
1: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
1: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam. W środę 10 czerwca na obiektach sportowych Mosiru w Sochaczewie wystartował 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rożdżestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rożdżestwieński zmarł w maju 2013 roku w wieku 73 lat. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest jego przyjaciel Zenon Grubczewski, a przedsięwzięcie wspierają Mosir, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów. W niedzielę 14 czerwca Mosir zaprasza na turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa. Początek zmagań o 9. Także w niedzielę 14 czerwca w gminie Teresin odbędzie się bieg uliczny Maksymila 2026 na dystansie około 16 km. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, wójta gminy Teresin, przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich oraz gwardiana klasztoru opactwa ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Bieg ma na celu upamiętnienie postaci świętego Maksymiliana Marli Korbego. Jego pierwsza edycja, przypomnijmy, odbyła się w 2013 roku właśnie w Teresinie. Trasa biegu zawsze wynosi 16 km 670 metrów. To nawiązanie do numeru obozowego świętego Maksymiliana 16 670. Teraz piłka nożna. Dwie drużyny z powiatu sochaczewskiego cieszą się z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Klub sportowy Teresin awansował do ligi okręgowej, natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew awansował do płockiej klasy A. Ten weekend zostaną rozegrane ostatnie kolejki dla drużyn z naszego powiatu. Wspomniany Teresin gra na wyjeździe z Wrzosem Międzyborów. To spotkanie w sobotę 13 czerwca o 13. Natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew pauzuje. Z Decathlon piątą ligą żegnają się piłkarze Promyka Nowa Sucha. W ostatniej kolejce rozegranej w niedzielę 14 czerwca o 17 przed własną publicznością będą podejmować Pilice Białobrzegi. W płockiej lidze okręgowej Unia Iłów zagra ze Spartą Mochowo. Ten mecz w sobotę 13 czerwca o 11. W płockiej B-klasie drugi nasz zespół Gotthard Rybno w sobotę 13 czerwca gra na wyjeździe z drużyną Zjednoczeni Bulkowo. W warszawskiej klasie B w niedzielę 14 czerwca o 12 Bzura Chodaków podejmuje Błoniankę 2 Błonie, a dwie nasze pozostałe ekipy grają na wyjeździe. Promyk 2 Nowa Sucha wyjeżdża do UKS Bożęcin, natomiast Piast Feliksów gra na wyjeździe z Orionem Cegłów. Dużymi krokami zbliża się mecz o brązowy medal Ekstraligi Rugby. W sobotę 20 czerwca o 18 Orlen Orkan Sochaczew podejmować będzie Life Styl Catering Rugby Klub Arka Gdynia. Na to spotkanie zaprasza Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
8: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w Rugby. To będzie szósty z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że Sochaczewska Marakana znów zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić, zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci, będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał to ciągle finał, po raz drugi w historii będziemy organizowali mały finał, po raz trzeci w ogóle finał w Sochaczewie, więc myślę, że każdy, kto na nasze mecze przychodzi, wie, co go czeka, a kto jeszcze nie był, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz szósty z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
7: I na koniec jeszcze jedno zaproszenie do udziału w nowym turnieju czterech boisk.
9: Serdecznie zapraszamy do zapisów na pierwszą edycję turnieju czterech boisk rozgrywaną na terenie powiatu sochaczewskiego. Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Turnieje będą odbywać się na boisku typu Orlik. Limit drużyn to 8. Zapisy trwają do 30 czerwca 2026 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 061 056. Serdecznie zapraszamy do zapisów i spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
7: Mówił Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, główny organizator turnieju.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
10: 9 minut po 17. Moja i twoja muzyka na 94,9 FM. Grażyna Polimowska-Gajda. Dzień dobry. No cóż, pogoda nas nie rozpieszcza. Najbliższe dni będą chłodne, deszczowe, nieprzyjemne. A tu niektórzy planują różne wyjazdy, gry i zabawy. No i są dni Sochaczewa. Kiedy to się zmieni? O, zmieni się, ale dopiero w następnym tygodniu. I wtedy mają do nas zawitać afrykańskie temperatury. Blondie Maria.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona, a my wracamy do tego, co działo się dzisiaj w Sochaczewie i co będzie się działo. O 16.30 na placu Kościuszki odsłonięta została figura Kota Bonifacego, bohatera książek Marka Neumana. Pomysł Filemona i Bonifacego narodził się właśnie w Sochaczewie. Tutaj Marek Neumann przyjechał z żoną lekarką, tutaj się osiedlił i tu mieszkał przez wiele lat. Jest autorem kilkudziesięciu scenariuszy do filmów i książek dla dzieci. Chyba najbardziej znane to właśnie te, które pisał sam albo w duecie ze Sławomirem Grabowskim. Dziwny świat Kota Filemona, 13 odcinków. Przygody Kota Filemona, 26. I przygód kilka wróbla, ćwierka 39 odcinków. A oto co dziś burmistrz Daniel Janiak mówił o autorze Kota Bonifacego.
1: Są historie znane, czasami delikatnie zakurzone, są historie niepoznane. I jako burmistrz Sochaczewa powiedziałem, że takie historie będę odkrywał. Czasami się mówi, cudze chwalicie, swego nie znać. To prawda, ale my swoje znamy i będziemy o tym głośno mówimy. Jestem niesłychanie wzruszony.
0: Oj, jeszcze raz poprosimy pana burmistrza, żeby przedstawił swoje zdanie.
1: Są historie znane, czasami delikatnie zakurzone, są historie niepoznane. I jako burmistrz Sochaczewa powiedziałem, że takie historie będę odkrywał. Czasami się mówi, cudze chwalicie, swego nie znać. To prawda, ale my swoje znamy i będziemy o tym głośno mówimy. Jestem niesłychanie wzruszony, że dzisiaj zarówno na sali jest pan Marek Neumann, twórca Kota. Twórca Kota Bonifacego, twórca Kota Filemona, twórca Wróbla Ćwirka. I muszę państwu powiedzieć, że ja tę historię całkiem przypadkowo poznałem 10 lat temu. I wtedy nie myślałem, że zostanę burmistrzem, ale pomyślałem sobie wtedy tak, że jak kiedyś będę miał możliwość, to doprowadzę do tego, że taki kotek w Sochaczewie powstanie. I kotek robi niesamowitą robotę.

0: to zaglądajcie oczywiście na Plac Kościuszki, tam zobaczycie figurę kota Bonifacego.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Richie and Powery, Hasta la Vista. A ja przypominam wam, trwają dni Sochaczewa, już rozpoczęły się koncerty na Podzamczu. To zapraszamy gorąco. O 17 na scenie pojawili się Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik. To koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Jolanta Kawczyńska i Wiktor Szczepanik to artyści z Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zapraszamy, usłyszymy kompozycje, piosenki Zbigniewa Wodeckiego, zapewne również w nowych autorskich aranżacjach. A potem o 18.20 Tribute to Polski Jazz, tu publiczność usłyszy kultowe elektryczne kompozycje z lat 70. i 80., jak zapewniają twórcy, podane w nowoczesny i niezwykle dynamiczny sposób. A jako wokalistkę na scenie zobaczymy sochaczewiankę Darię Kobierecką. Zapraszamy, podążajcie do amfiteatru.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

24 minuty dzielą nas od godziny 18. A co słychać u Maji Chwalińskiej? No, mamy efekt domina. W polskim sporcie oczywiście. W ciągu około 3 tygodni jej obecność w mediach gwałtownie urosła, a Instytut Monitorowania Mediów wycenił wartość reklamową tenisistki na prawie 245 milionów złotych. Z dnia na dzień przybywała publikacja, równolegle wystrzeliła jej rozpoznawalność w mediach społecznościowych. No to Maji oczywiście gratulujemy i to jest taki dobry prognostyk dla tych, którzy nie odnieśli jeszcze sukcesu sportowego lub artystycznego. Zawsze ten jeden dzień może jeszcze przyjść, kiedy wy też odniesiecie sukces, a więc nie traćmy nadziei. A na razie słodkiego, miłego życia razem z Kombi.

0: grupa kombi Słodkiego Miłego Życia, a ja spieszę jeszcze z informacjami, kto dziś wystąpi w amfiteatrze, kto pojawi się na scenie amfiteatru. O 19.40 koncert pod tytułem Szanty Symfoniczne, Orkiestra Kameralna Chór Męski, soliści Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, ich koncert. Szanty symfoniczne, orkiestra wystąpi pod batutą Zbigniewa Gracy, a my usłyszymy najbardziej znane pieśni marynarzy w bogatej żeglarskiej aranżacji Tadeusza Melona. Dyryguje, jak powiedziałam, Zbigniew Graca. Przygotowanie chóru Iwona Niemyjska, koordynacja orkiestry Mariusz Kielan i na finał Krystyna Giżowska, znane przeboje Złote Obrączki, Nie było Ciebie tyle lat, czy Przeżyłam z Tobą tyle lat. To dzisiaj w amfiteatrze jeszcze przed nami.
1: Radio Sochacze. Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Don't Stop the Music i Rihanna, 7 minut do 18. O 18 wiadomości będą między innymi informacje dotyczące cen paliwa na mocy rozporządzenia, które zostało opublikowane dziś w Dzienniku Ustaw. Do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona do 8% stawka podatku VAT. Podstawowa, przypomnę, stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23%. To oznacza, że nie zdrożeją benzyna i inne paliwa. Szczegóły już w wiadomościach o godzinie 18.00.

0: zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.
9: Minęła 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6 zł 40 groszy. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
11: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
10: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
11: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
10: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
12: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
13: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
12: Tak.
13: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
12: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
13: Mógłby być troszkę niżej też.
12: No, dokładnie. By było.

0: bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
1: Ciarki, łzy w oczach.
2: Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
3: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
5: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
3: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Nie chcę nikomu zepsuć humoru, dlatego powiem, że pogoda w ten weekend w Sochaczewie będzie zdecydowanie dla bogaczy. I najprawdopodobniej tak zostanie do wtorku, bo od środy przyjdzie zdecydowanie ocieplenie, a w tym momencie musimy się zadowolić 20 stopniami, 18, 20, 21, no w tych granicach, gdzie się będziemy się tutaj przemieszczać temperaturowo.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Mieć albo nie mieć. Mieć powody do radości będzie na przykład Mieczysława i Onufry, bo mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego życząc, zapraszam na roztańczony wieczór na 94,9 FM. Kto w amfiteatrze? Zazdroszczę. Kto przy radioodbiorniku? Dajcie po prostu głośniej, bo tutaj przy radiu także będzie się działo. I w radiu sporo się będzie działo, armatało nawet. Edwin Senektarka po 18. Włączcie Radio Sochaczew. Dobry wieczór.

0: Co my tutaj mamy? No tyle tego w programie, że o Jezu, albo o jazzu. Tribut dla polskiego jazzu powinien się właśnie zaczynać w amfiteatrze. Nie popłyńcie dzisiaj zbyt mocno, dlatego że także szkoła muzyczna przygotowuje szanty symfonicznie. No i Krystyna Giżowska ze swoim koncertem to o 21:00. Tak prezentuje się rozkładówka dzisiejszego wieczoru, jeżeli chodzi o Dni Sochaczewa. Weźcie tylko coś ciepłego, ubierzcie, bo dzisiaj naprawdę może troszeczkę dawać po przysłowiowych rajtuzach. A o tuzach muzyki, które będą jeszcze dla was grać jutro i pojutrze, to także będziemy rozmawiać w Radiu Sochaczew. No to co? My z kolei robimy swoje i gramy.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Wiecie, że sok z buraka działa jak naturalny doping? Poważnie. Jeżeli ćwiczycie na siłowni, uprawiacie sporty takie, powiedziałbym, siłowe, wyczynowe, albo po prostu prowadzicie aktywny tryb życia, wasz trening może się stać bardziej efektywny, spożywając około 2,5 godziny albo 2 godziny przed treningiem, to właśnie nieco soku z buraka. Korzystnie działa, ale na sportowców, a nie na zdenerwowanych internautów. O, więc jeżeli tylko buraków wam się zamarzy, to niech to będą te naturalne, a nie znane z memów. Trenujcie zdrowo, soczyście.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Na bulwarach się można dzisiaj objadać, a ja tak patrzę w kalendarz różnego rodzaju świąt nietypowych. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela. Ożeż ty, falafela. No to jeżeli jakieś odmiany kebaba przychodzą wam w tym momencie do głowy, to może nie kombinować z mięskiem, a tak właściwie to piątek mamy, więc można się w stronę tej ciecierzycy, bo z tego się właśnie robi, skłonić. Na pewno będzie bardziej dla zdrówka. No to dobrze, no to my nie fela, ale zdecydowanie fala. Najlepsza w mieście to 94,9 FM po 19. Kolejne atrakcje w Radiu Słuchacze.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Parasolki zdecydowanie nam się przydadzą w rozpoczynający się weekend, bo może popadać. No i będzie zdecydowanie chłodniej niż powinno w czerwcu. No ale cóż, taki live. 18, 19 do 20 stopni. Na to zdecydowanie możemy liczyć, a dobry live zacznie się już w kolejnym tygodniu. Na Mazowszu nawet 27-28 stopni, ale to dopiero w okolicach wtorku, środy. Na razie ciepło, ale średnio ciepło. No więc pamiętajcie o przeciwdeszczowym wdzianku, no i o parasolach.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Lubicie tańczyć? Tanecznościami oczywiście okraszę tę godzinę, a lubicie ćwiczyć? Albo powiedziałbym nawet medytować? O aktywnościach, które będą dla mieszkańców dostępne zupełnie za darmo, już za chwilę wspomnieć nie omieszkam. Zapraszam po 19, bo sporo dobrego jeszcze przed nami. Przed nami także jeszcze więcej muzyki. Dobry wieczór raz jeszcze.

0: jak to śpiewali Lonken Junior, wierzyłem już, że mogę, lecz połamałem nogę, będę trenował jogę. A dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, nieważne w jakim wieku, to mogą być starsi, młodsi, młodzi duchem, startują właśnie zajęcia w rytmie oddechu. I to jest jednym z wygranych projektów, zwycięskich projektów powiatowego budżetu obywatelskiego. Mówię, że nie wiem, czy jeszcze są miejsca dla tego, że oddechu. I to jest jednym z wygranych projektów, zwycięskich projektów powiatowego budżetu obywatelskiego. Mówię, że nie wiem, czy jeszcze są miejsca, dlatego że już tak formalnie to zapisy są za nami. Natomiast tych zajęć jest 50. Półtora godzinnych treningów pod okiem wykwalifikowanego jogina, trenera, instruktora. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odwiedzajcie strony powiatu i tam więcej informacji. No trzeba się dobijać, trzeba być cierpliwym, a że cierpliwość jest cnotą, to będzie to zdecydowanie chyba policzone za dobrą kartę, akurat jeżeli chodzi o ćwiczenie jogi.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

94 i 9 FM. Gra dla was Radio Sochaczew. Amore, damo, damo, damo, damo.

0: Zły numer. Macie czasami taki problem, no nie? Że ktoś ma zły albo już dawno nieaktywny numer. My tutaj w studiu to mamy czasami problem zły przycisk, jak się wciśnie na konsoli. Ministerstwo Cyfryzacji chce uregulować i uszczelnić system BLIK, czyli naszych płatności ulubionych na telefon, bo dochodzi ostatnio do sytuacji, że numery zostają aktywne, mimo tego, że ktoś inny ich już używa. Więc chodzi o to uszczelnienie systemu płatności, o dopracowanie go tak, żeby bankowcy wiedzieli, do którego numeru zdecydowanie rachunek powinien być przypisany, bo wiesz, wysyłasz pieniądze teściowej, a dostaje sąsiadka na przykład. No więc, żeby takich problemów nie było i uniknąć tego typu historii, no to trzeba to wszystko uszczelnić i uściślić.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: My tutaj sobie klik, klik, blik, blik, a za chwilę zostanie nas 20. Po 20 kolejne parkietowe propozycje i kolejne lokalne zaproszenia, ciekawostki i inne aktywności, a dzieje się nie tylko w mieście, nie tylko w powiecie, ale w ogóle w kraju i na świecie, więc mówić jest zdecydowanie o czym. Oczy nam się niech nie zamykają. Po 20 działamy i gramy dalej.
1: To jest Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
8: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
7: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Marciniak, zapraszam. W środę 10 czerwca na obiektach sportowych Mosiru w Sochaczewie wystartował 13. sztafetowy bieg pamięci Sylwestra Rożdżestwieńskiego po powiecie sochaczewskim. Wydarzenie poświęcone jest pamięci honorowego obywatela miasta Sochaczew i gminy Iłów, dyrektora szkoły podstawowej w Żukowie, dziennikarza i spikera sportowego naszego radia oraz wielkiego pasjonata sportu. Sylwester Rożdżestwieński zmarł w maju 2013 roku w wieku 73 lat. Koordynatorem biegu od pierwszej edycji jest jego przyjaciel Zenon Grubczewski, a przedsięwzięcie wspierają Mosir, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz samorządy gmin Młodzieszyn i Iłów. W niedzielę 14 czerwca Mosir zaprasza na turniej siatkówki plażowej z okazji Dni Sochaczewa, początek zmagań o 9. Także w niedzielę 14 czerwca w gminie Teresin odbędzie się bieg uliczny Maksymila 2026 na dystansie około 16 km. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, wójta gminy Teresin, przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich oraz gwardiana klasztoru opactwa ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Bieg ma na celu upamiętnienie postaci świętego Maksymiliana Marii Korbego. Jego pierwsza edycja, przypomnijmy, odbyła się w 2013 roku właśnie w Teresinie. Trasa biegu zawsze wynosi 16 km 670 metrów. To nawiązanie do numeru obozowego świętego Maksymiliana 16 670. Teraz piłka nożna. Dwie drużyny z powiatu sochaczewskiego cieszą się z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Klub sportowy Teresin awansował do ligi okręgowej, natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew

0: awansował do polskiej klasy A. W ten weekend zostaną rozegrane ostatnie kolejki dla drużyny z naszego powiatu. Wspomniany Teresin gra na wyjeździe z Wrzosem Międzyborów. To spotkanie w sobotę 13 czerwca o 13. Natomiast klub piłkarski Orkan Sochaczew pauzuje. Z Decathlon piątą ligą żegnają się piłkarze Promyka Nowa Sucha. W ostatniej kolejce rozegranej w niedzielę 14 czerwca o 17 przed własną publicznością będą podejmować Pilice Białobrzegi. W Płockiej Lidze Okręgowej Unia IUF zagra ze Spartą Mochowo. Ten mecz w sobotę 13 czerwca o 11. W płockiej B-klasie drugi nasz zespół Gotthard Rybno w sobotę 13 czerwca gra na wyjeździe z drużyną Zjednoczeni Bulkowo. W warszawskiej klasie B w niedzielę 14 czerwca o 12 Bzura Chodaków podejmuje Błoniankę 2 Błonie, a dwie nasze pozostałe ekipy grają na wyjeździe. Promyk 2 Nowa Sucha wyjeżdża do UKS Bożęcin, natomiast Piast Feliksów gra na wyjeździe z Orionem Cegłów. Dużymi krokami zbliża się mecz o brązowy medal Ekstraligi Rugby. W sobotę 20 czerwca o 18 Orlen Orkan Sochaczew podejmować będzie Life Style Catering Rugby Klub Arka Gdynia. Na to spotkanie zaprasza Robert Małolepszy, prezes RC Orkan Sochaczew.
1: Serdecznie zapraszam na mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski w Rugby. To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Mamy nadzieję, że znów się uda, ale uda się tylko wtedy, jeśli wesprą nas najlepsi kibice w Polsce. Wierzymy, że sochaczewska Marakana znów zapłonie, zapłonie od emocji, zapłonie od wielkiego poziomu, ale też mogę dzisiaj już zapowiedzieć i zaprosić. Zapłonie też w tym sensie dosłownym, bo specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci. Będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze to będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał, to ciągle finał. Po raz drugi w historii będziemy organizowali mały finał. Po raz trzeci w ogóle finał w Sochaczewie, więc myślę, że każdy, kto na nasze mecze przychodzi, wie, co go czeka, a kto jeszcze nie był, to myślę, że to jest dobra okazja do tego, by przyjść 20 czerwca o godzinie 18, przeżyć wielkie emocje, zostać 16 zawodnikiem naszej drużyny i przyczynić się do tego, że Orlen Orkan Sochaczew po raz 6 z rzędu stanie na podium Mistrzostw Polski w rugby. Serdecznie zapraszam.
0: I na koniec jeszcze jedno zaproszenie do udziału w nowym turnieju czterech boisk.
2: Serdecznie zapraszamy do zapisów na pierwszą edycję turnieju czterech boisk rozgrywaną na terenie powiatu sochaczewskiego. Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Turnieje będą odbywać się na boisku typu Orlik. Limit drużyn to 8. Zapisy trwają do 30 czerwca 2026 roku. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 061 056. Serdecznie zapraszamy do zapisów i spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
0: Mówił Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego, główny organizator turnieju.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: Są na sali miłośnicy motoryzacji. Brum, brum, brum. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że już niebawem kolejne spotkanie. Jakie konkretnie i z kim konkretnie? No to konkretnie wszystko powiem po 20. A jak słuchasz nas w furze, na przykład na radiosochaczew.pl, no to daj głośniej i dajcie znać, gdzie w tym momencie w trasie jesteście. Edwin Senektarka na dobrą, szeroką i bezpieczną drogę. Polecam się. Dobry wieczór raz jeszcze.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Już niedługo na miejskim targowisku zrobi się naprawdę klasycznie. Sochaczewskie Fiaty 126P zapraszają na czwarty już zlot klasyków. Zlot motoryzacyjnych klasyków, ten odbędzie się 12 lipca. Warto być wtedy, tak już przyszedłbym przed 11, wiesz, 10.30, 11, bo do 15 na pewno sporo się będzie tam działo. Zabytkowe autobusy, samochody i miłośnicy nie tylko Fiatów 126P będą mieli czego tam szukać. Będą także zbiórki na cel naturalnie charytatywny. Jeżeli tylko jesteście zakochani w starych samochodach, jesteście miłośnikami motoryzacji i po prostu ciągnie was do czterech kółek, ale w wydaniu retro, bądźcie z nami, bądźcie w Sochaczewie już 12 lipca.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Słoneczna, ale i bardzo droga Italia. To jeszcze po 20. Wiecie, że w Rzymie mają też problem z paragonami grozy. Ale trochę mnie to śmieszy, dlatego że pewna Amerykanka, dokładnie mieszkanka Florydy, wraz z mężem przyjechała do Rzymu i złapała się za głowę, kiedy dowiedziała się, że za dwie porcje lodów przyszło jej zapłacić 44 euro. To oczywiście podnosi dyskusję, jeżeli chodzi o ceny w turystycznych miastach, ale ja muszę uspokoić, że no u nas trochę inny przelicznik, ale co my mamy powiedzieć, kiedy za dwie porcje lodów, i to dość skromnych, przyjdzie ci zapłacić tu i ówdzie 44 zł. No taki włoski melodramat, tylko że tutaj u nas, nad Wisłą.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.

Jak słońce gorąca, nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzam se kraje. Bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły młyn, słońce wyszło, więc lecimy z tym, o życie.

zdramatyzowania dobiliśmy do 21, a to oznacza, że sporo klubowizny przed nami. Chłopaki z DJ Promotion już powinni się szykować do zagrania tego, co najsoczystsze w After Weekend Podcast. Natomiast nas soczysty weekend czeka świąteczny przede wszystkim. Jutro też amfiteatr, też Mosir, też kolejne sportowe i muzyczne, artystyczne uniesienia. No to unoszę w takim razie się z radia, ale melduję się, bo jutro też się słyszymy. Edwin Senektarka. Dobrej nocy, cześć.

jeśli właśnie teraz dołączyłeś do naszej audycji i chciałbyś posłuchać to, co już graliśmy, to nasz podcast, poza twoją ulubioną stacją radiową, możesz znaleźć w internecie na popularnych platformach takich jak Apple Podcast, TuneIn i wielu, wielu innych. Tam również możecie poznać tytuły i wykonawców utworów, które usłyszycie podczas After Weekend by DJ Promotion z numerem 255.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. After Weekend by DJ Promotion.

tą niesamowicie energetyczną nowością od Robina Schulza chciałbym się dzisiaj z Państwem pożegnać. Sebastian Mały-Sikora, a.k.a. DJ WS, dziękuję za wspólnie spędzone 60 minut i już teraz zapraszam na kolejne 256. wydanie podcastu After Weekend by DJ Promotion. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. A ja lubię cię jak lato.

Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.